piękna wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tyle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025. W tym roku.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie. Melo Radio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
4: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
5: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
6: Pewne rzeczy są niezmienne, dlatego na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM zaczynamy kolejną odsłonę magazynu reporterów. Przy mikrofonie jak zawsze Tomasz Barylski. W jednej z naszych ostatnich audycji porozmawialiśmy z prezesem Wiktorii Września, Mateuszem Kuflińskim. Podczas tej rozmowy podsumowaliśmy zmagania Wiktorii Września na trzecioligowych boiskach. Teraz spojrzymy na poczynania zespołu z perspektywy trenera Łukasza Bandosza.
7: Celem nadrzędnym i priorytetowym było utrzymanie się zespołu Września na poziomie trzecioligowym. Jeśli byśmy patrzyli na to przez pryzmat miejsca, które zajęliśmy, to oczywiście to zadanie zostało wykonane, jednak wiemy, jak ułożyła się sytuacja na boiskach drugoligowych i musimy czekać do tak naprawdę 9 czerwca. Jesteśmy zależni od awansu ewentualnego weekendu Luzino, czy też utrzymania się Sokoła Kleczew. I tutaj na pewno pozostaje wielki niedosyt, bo ta pasa meczy wygranych i zremisowanych, czy mecz bez porażki była długa, ale na końcówce w tych meczach takich najważniejszych, czy to z Unią Sparzęc, czy z Lipnem Stęszew nam zabrakło, aczkolwiek przed ostatnim meczem, gdybyśmy nawet wygrali z Lipnem Stęszew, to patrząc na to, jak się ułożyła tabela, i tak by nam to nie zmieniło pozycji w tabeli, więc myślę, że bardzo specyficzny sezon, 45 punktów można było zdobyć i nie mieć gwarancji utrzymania się w trzeciej lidze, to już jest sporo. Moja refleksja jest taka, że liczba punktów, którą zdobyłem przechodząc w październiku, zaczynając pracę, gdzie na początek miałem dwa bardzo ciężkie mecze, czyli Polonię, środę,

0: Tempie to tak naprawdę zajęlibyśmy czwarte miejsce w tabeli, gdybyśmy zdobywali tak średnio punktowali. Teraz spekulacji jest wiele, ja od tego uciekam, bo zawsze możemy gdybać też, co by było, gdyby nasi rywale wygrali, czy gdybyśmy my nie strzelili bramki w Szczecinie w 98 minucie, to też byśmy dzisiaj nie byli na szóstym miejscu, tylko na piątym. Bardzo ciekawa runda, dużo zdobytych punktów, ale jednak wewnętrzny jest taki jakiś niedosyt. Myślę, że to tak szybko wszystko się zapomina, tak? Zaczynaliśmy z 17 miejsca mając 6 punktów i te dobre wyniki przyćmiły gdzieś tam sytuację, która była w klubie. To tak podobnie jak z tym, że 10 czerwca nie gramy w finale Pucharu Polski z Polonią Środa Wielkopolską, bo przegraliśmy z drużyną z poziomu piątej ligi i wszyscy się na tym skupili, ale szybko zostało zapomniane to, że po drodze wyeliminowaliśmy dwa zespoły trzecioligowe i LKS Gołków i doszliśmy do półfinału, więc właśnie to jest proces i trzeba na to patrzeć długofalowo i w takiej szerszej perspektywie, a nie tylko tu i teraz, więc z całego procesu jestem zadowolony, ale z tych niestety pojedynczych aspektów nie do końca, czyli brak utrzymania i to, że nie gramy w tym finale, też naprawdę to jest jakiś taki dla nas wewnętrzny, na pewno dla mnie, dla sztabu i dla zawodników niedosyt, więc czekamy i mamy nadzieję, że będziemy mogli rywalizować w trzeciej lidze, bo ta runda naprawdę pokazała, że jest spory potencjał i chcielibyśmy jeszcze to dalej kontynuować.
1: Proszę mi powiedzieć, tutaj w rundzie wiosennej, jeśli chodzi o zawodników, takim liderem można powiedzieć był Arkadiusz Wolniewicz, który imponował naprawdę skutecznością do momentu, kiedy doznał tej kontuzji.
0: I do momentu, kiedy doznał kontuzji i przed nią faktycznie też można powiedzieć, że to był taki błysk 4 czy 5 kolejek i tak naprawdę my tak funkcjonowaliśmy. Czasami rodzili nam się zawodnicy, którzy wcześniej w meczach wyglądali przeciętnie, w innych spotkaniach dali nam, że tak powiem, tlen do dalszej walki, do funkcjonowania, do możliwości gry do samego końca, do ostatniej kolejki. To jest na pewno, co nas najbardziej cieszyło. My nie byliśmy zespołem, który już na 4 czy 5 kolejek przed końcem był w tej rywalizacji odcięty, tak? I to jest na plus. Myślę, że właśnie zabrakło tych zawodników, którzy wykazaliby się taką stabilną formą i regularnością w większej liczbie spotkań i u nas to mocno falowało. To też pokazuje pewnie, że większość zawodników, która dotychczas grała na poziomie czwartoligowym i doznała tej styczności z trzecią ligą, no, wymaga poprawy takiej pracy nie tylko strukturalnej, ale też takiej indywidualnej podejścia do tego, żeby jeszcze lepiej w tej lidze funkcjonować. Na pewno sytuacja z Arkiem dała nam dużo paliwa, akurat to są takie rzeczy, które jeżeli mecz dodatkowo jest komentowany, udostępniany i do tego dochodzą emocje speakera, to fajnie, że to w takim meczu się spotkało takim dużym wydźwiękiem i mogliśmy z tego sporo czerpać.
1: Tak jak pan tutaj mówił, no teraz już nie wszystko jest zależne od was, tylko od tego, jak się ułożą te wyniki w meczach barażowych, zarówno o utrzymanie w drugiej lidze, jak i o awans do tej drugiej ligi. A ja chciałbym zapytać o te plany na najbliższe tygodnie. Kiedy planujecie wrócić do treningów, rozpocząć przygotowania do nowego sezonu?
0: No tutaj muszę jakby się powstrzymać na razie od wypowiedzi, z racji tego, że tak naprawdę dopiero usiądziemy z zarządem czy z prezesem i będziemy o tym rozmawiać w dniu dzisiejszym, więc jeszcze nie wiemy, jak sytuacja się potoczy. Ja mam umowę do końca czerwca i jakie będą dalsze poczynania. Nie jest to takie jednoznaczne, że czy będzie trzecia liga, czy czwarta liga, to ta współpraca jest przedłużona, ale no myślę, że idzie to w dobrym kierunku i tak zarazem ja i klub myślimy, że tutaj się w tym temacie spotkamy i dogadamy. Więc no nie mogę nic więcej powiedzieć, bo łatwiej by było funkcjonować, kiedyś ta sytuacja by była klarowna i nie chodzi o to, czy ja jestem trenerem, czy nie, tylko o to, w jakiej gramy lidze, bo wiemy, z czym to się wiąże. Zatrudnienie trenera i sztabu to jest jedno, ale też pozyskiwanie zawodników potencjalnych do danej ligi, no to już ze sobą

0: niż inne tematy, aczkolwiek patrząc na to, jak września w zeszłym roku dowiedziała się, kiedy jest w trzeciej lidze, to mamy spory zapas czasu, bo baraże były pod koniec czerwca i ta decyzja, więc jeżeli to się wyjaśni do 9 czerwca, to można powiedzieć, że ta sytuacja też jest na plus. Myślę, że szczególnie ten etap, kiedy ta seria zwycięstw zaczynała się wrastać, to ta frekwencja też wzrastała na trybunach i z tej strony ja zarówno ze strony swojej, trenerów, sztabu, zawodników, wszystkich osób, działaczy, wszystkich, które pomagają, które działają w klubie, chciałbym podziękować i myślę, że to wsparcie, szczególnie w tych ostatnich dwóch tygodniach, było bardzo ważne. Nawet mogę powiedzieć, że u niektórych kibiców nastąpiła jakaś taka metamorfoza, jeżeli chodzi o narrację, bo wiemy doskonale, jak to wygląda czasami. Łatwo jest coś napisać, łatwo jest coś krytykować, ja zawsze porażki biorę na siebie. Jednak dziękujemy najbardziej tym kibicom, którzy byli wierni i do końca nas wspierali i wierzyli w to utrzymanie. Mam nadzieję, że tego hejtu w internecie będzie jak najmniej. Nie mówię tego oczywiście z perspektywy Wiktorii Września, ale z perspektywy i Polonii Środa i wszystkich klubów z Wielkopolski, który wiemy, że kiedy coś nie idzie po naszej myśli, to ja ze swojej strony mogę zagwarantować, że mój zespół w tej rundzie dał z siebie wszystko. Na pewno nam nie brakowało zaangażowania i profesjonalnego podejścia do tematu. Czasami nam mogło zabraknąć szczęścia, czasami mogło nam zabraknąć umiejętności, ale to nie są sytuacje, jeżeli ktoś personalnie w kogoś uderza, które na pewno pomagają, bo nikt nie będzie pamiętał o tym, w jakim my położeniu byliśmy i ile ta drużyna rozegrała spotkań praktycznie o przetrwanie. Dla nas każdy mecz, ostatni był meczem o życie, ale każdy mecz był bardzo ważnym meczem, żebyśmy mogli sobie dać to życie, więc nie będziemy teraz wchodzić już w struktury tego, jakie to jest obciążenie dla psychiczne, dla zawodników, którzy godzą to z pracą i z wieloma innymi aspektami, więc ja jestem bardzo pokorny, tego samego wymagam zawsze od zawodników, nawet jak jesteśmy na dobrej fali i mam nadzieję, że dojrzałość kibiców też będzie zawsze wzrastała, że kibicem się jest, a nie bywa i na pewno dla Wiktorii Września to jest spory rozwój i to granie w tej trzeciej lidze, bez względu na to, jak to się zakończy, to myślę, że spory progres dla klubu i mam nadzieję, że będzie można tu kontynuować i pracować dalej.
1: Mówił trener Wiktorii Września Łukasz Bandosz. A na koniec naszej audycji Słupeckie Starostwo Powiatowe i przypomnienie naszej rozmowy ze starostą Markiem Dąbrowskim na temat porozumienia podpisanego z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy.
2: Wspólnie z młodszym brygadierem Sławomirem Gołębiakiem 29 kwietnia najpierw uzgodniliśmy zasady współpracy przy uruchamianiu systemu alarmowania ludności w naszym powiecie, a następnie zgodnie podpisaliśmy porozumienie dotyczące właśnie takiego uruchamiania lub odwoływania alarmów za pomocą syren na terenie powiatu. I jest to związane z wdrażaniem w ostatnim czasie, już od półtora roku, ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, ponieważ jej zapisy pojawiły się w grudniu 2024 roku. Cały czas realizujemy szereg zadań, które są właśnie związane z tym OL i OC, czyli ochroną ludności, obroną cywilną. W tym przypadku tutaj nasi strażacy będą na polecenie uprawnionych organów, wojewody, starosty, wykonywać zadania dotyczące utrzymywania stałej gotowości systemu oraz w sytuacjach kryzysowych natychmiastowym, jakby celem tego wszystkiego jest natychmiastowe przekazywanie informacji o rozpoczęciu lub zakończeniu alarmu. Tutaj na pewno warto podkreślić, że to starosta jakby odpowiada za infrastrukturę taką techniczną i za sprzęt pozwalający zdalnie uruchamiać syreny alarmowe w całym powiecie oraz zobowiązuje się do zapewnienia całodobowego kontaktu z osobami odpowiedzialnymi w administracji powiatowej za uruchamianie tego systemu. Myślę, że takim cennym obszarem jest to, żeby wskazać, że te syreny przede wszystkim powinny być używane w sytuacji bardzo poważnych zagrożeń pogodowych, jakichś katastrof przemysłowych, występujących zagrożeń chemicznych, czy w sytuacji kryzysowych wymagających natychmiastowego ostrzegania ludności. Jaki system działa? Działa już teraz, będzie działał bez względu na porę dnia i nocy, natomiast to porozumienie sprawia, że te nasze narzędzia przekazujemy po prostu w ręce funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i z racji tego, że w każdej komendzie powiatowej czy miejskiej występuje powiatowe czy miejskie stanowisko kierowania i tam jest funkcjonariusz straży, czyli strażak na takim 24-godzinnym dyżurze czy służbie w tym przypadku, w służbie w Państwowej Straży Pożarnej i jeżeli coś się wydarzy, to wtedy taka osoba na polecenie właśnie w odpowiedni sposób, zgodnie ze strukturą organizacyjną, uruchamia ten system alarmowania. A do tej pory to w wielu miejscach jakby było poprowadzone przez pracowników starostwa, więc tutaj taka zmiana stąd następuje. Jest to wypracowana koncepcja na poziomie wojewódzkim i powiaty otrzymały taką informację dotyczącą tego, żeby właśnie przemyśleć rozwiązanie w zakresie przekazania tego systemu alarmowania w ręce strażaków. I jesteśmy tym powiatem, który rzeczywiście to uporządkował, przemyślał, teraz wprowadzamy dodatkowe elementy organizacyjne w tym zakresie, natomiast żeby się tego podjąć, najpierw trzeba też zacząć od tej strony formalnej, stąd takie porozumienie.
3: Okej, dziękuję.
1: Mówił starosta powiatu słupeckiego Marek Dąbrowski. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
5: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
6: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
7: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Ten dźwięk na początku naszej audycji nie jest przypadkowy. Dzisiaj skupimy się na motocyklistach ze Słupcy i okolic, a dokładniej na Stowarzyszeniu Wielkopolscy Fani Motocykli ze Słupcy.
8: Jeździmy na motocyklach, to jest nasza pasja. Jeździmy na motocyklach, łatwo sobie do tego dopisać. W zasadzie jak siadasz na motocykl, masz przy sobie taką grupę, o której wspomniał Kudłaty, bo ludzie tworzą siłę tego klubu. Jeśli masz takich ludzi, to naprawdę nie trzeba szukać pomysłu, te pomysły same się nasuwają, każdy z rękawa je wyciąga. Już pomijając bardzo fajne spotkania, zarówno w Clubhouse, jak i w różnych miejscach, gdzie się spotykamy, wymieniamy się doświadczeniami, bawimy się, śmiejemy.
1: Tradycyjnie zapraszam na magazyn reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM, a przy mikrofonie oczywiście Tomasz Barylski. WFM Słupca, czyli Wielkopolscy Fani Motocykli, to grupa zrzeszająca pasjonatów jednośladów z naszego miasta i okolic. W ostatnim czasie stowarzyszenie wybrało nowe władze. Nowym prezesem WFM Słupca został Łukasz Golum-Skarbiński, a w zarządzie znaleźli się także jako wiceprezesi Marek Michu-Błażejewski, Marcin Kudłaty-Gorzkowski, skarbnik Ryszard Pilar-Pilarski oraz sekretarz Marcin Kapral-Mitaszka. Spotkaliśmy się ze słupeckimi motocyklistami, którzy opowiedzieli o swoim stowarzyszeniu i swojej działalności. Na nasze pytania odpowiedzieli prezes WFM Słupca Łukasz Golum-Skarbiński oraz wiceprezes Marcin Kudłaty-Gorzkowski. Zapraszam do wysłuchania naszej wyjątkowej rozmowy. Czym jest grupa Wielkopolscy Fani Motocykli i jak się zaczęła jej historia w Słupcy?
8: Czym jest grupa? Grupa jest wielką rodziną motocyklową, która zaczęła się zbierać w 2003 roku. Część już osób nie ma z nami z różnych względów. Jak to rodzina motocyklowa zebrała się wokół jednej pasji, pasji dwukołowych pojazdów z silnikami mniejszymi, większymi. To jest coś, co nas łączy. A oprócz tego cała masa świetnie spędzonego czasu, hobby gwarantuje nam poznawanie Polski, świata, okolic i dla tych, co mało jeżdżą, i dla tych, co przemierzają naprawdę setki, tysiące kilometrów, żeby coś fajnego zobaczyć. Jeśli chodzi z perspektywy motocykla, wygląda to całkiem inaczej. Czujemy się, jakbyśmy lecieli nad ziemią, unosili się w kierunku mniej lub bardziej nam znanym. poznajemy w ten sposób kulturę naszego kraju, otoczenie, świat. To jest motocyklizm. To jest to, wokół czego my, motocykliści, my członkowie klubu w Wielkopolsce Fani Motocykli Słupca zbieramy się i dlatego istniejemy i będziemy istnieć bardzo długo.
1: Jak długo jesteście panowie tutaj w klubie?
8: W klubie? Znaczy klub, tak wspomniałem, powstał w 2003 roku, więc to już naprawdę szmat czasu. Łatwo licząc, to jest 23 lata, więc za 2 lata będzie nasz taki już dobry jubileusz. Jak długo jesteśmy w klubie? Ja jestem jednym z założycieli klubu, więc jestem od samego początku. Jest nas prawie 30 osób w klubie, więc każdy ma swoją historię, na której chciałby pewnie z chęcią opowiedzieć. Krótszą, dłuższą, związaną z różnymi eventami, więc tutaj naprawdę ciężko to uogólnić. Są osoby, które są w klubie dosłownie od paru miesięcy, bo jak to wszędzie, przybywają nam młodzi kandydaci. Serdecznie zapraszamy wszystkich przy okazji, przede wszystkim zmotoryzowanych. Tych mało, wystarczy mieć 125 tak naprawdę, żeby do klubu do nas się przyłączyć i łączyć z nami tą pasję, jeździć, brać udział, ale również większe motocykle są mile widziane, więc tutaj serdecznie zapraszam. Jest tu ze mną Kudłaty, który jest trochę młodszym członkiem klubu.
3: Dokładnie, ja jestem dużo, dużo krócej niż Golum. Golum jest 23 lata, tak? 23. No to ja jestem 3 z groszem, ale tak jak Golum mówi, no nie ma to większego znaczenia, czy jesteśmy rok, dwa, czy 20 lat. Jesteśmy jedną wielką motocyklową rodziną. Golum wspomniał, że poznajemy świat, Polskę z pozycji motocykla, tak geograficznie, ale dodam, że jeszcze poznajemy przy okazji fajnych ludzi. To też jest tym mega, mega, mega fajne.
1: Okej, a jak wygląda ta wasza działalność? Co robicie oprócz tego, że się spotykacie, uczestniczycie w zlotach? Jak to wszystko wygląda?
8: Prywatnie, jak każdy w klubie, mamy stolarza, cieśle, elektryka, mechanika i prawnika i cały przekrój wśród tych 30 osób prawie to są wszyscy i studenci i różne osoby. Jako klub jeździmy na motocyklach, to jest nasza pasja, jeździmy na motocyklach, łatwo sobie do tego dopisać. W zasadzie jak siadasz na motocykl, masz przy sobie taką grupę, o której wspomniał Kudłaty, bo ludzie tworzą siłę tego klubu. Jeśli masz takich ludzi, to naprawdę nie trzeba szukać pomysłu, te pomysły same się nasuwają, każdy z rękawa je wyciąga. Już pomijając bardzo fajne spotkania, zarówno w Clubhouse, jak i w różnych miejscach, gdzie się spotykamy, wymieniamy się doświadczeniami, bawimy się, śmiejemy. Nie tylko my, również nasze towarzyszki, które z nami jeżdżą, nasze rodziny, bo nawet często dzieci nasze też uczestniczą w tych spotkaniach. Tak jak wspomniałem, duża rodzina. Wspomagamy również różne organizacje, pomagamy w organizowaniu miejskich imprez, jeździmy do przedszkoli, zbieramy środki przy okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i nie tylko. Oddajemy krew, robimy to, co wszyscy, którzy chcą gdzieś się pojawić, coś zrobić dla dobrego dla siebie i dla innych, a wokół tego wszędzie są motocykle.
3: Dokładnie tak, jak powiedział Golum, dodam jeszcze, że w zeszłym roku na zakończenie sezonu rozpoczęliśmy, tak, chyba mogę tak powiedzieć, że rozpoczęliśmy akcję zbierania karmy dla zwierząt z pobliskiego schroniska. No, mam nadzieję, chcę w to wierzyć, że będzie to stały punkt zakończenia sezonu.
1: Tak jak tutaj rozmawialiśmy jeszcze przed rozpoczęciem wywiadu, dobrze układa się też ta współpraca z miastem, zgadza się, i z lokalnym samorządem?
8: Tak, jak najbardziej. Tu nie możemy powiedzieć złego słowa. Zarówno poprzedni burmistrz, jak aktualny i samorząd, zawsze gdzieś tam była dobra nić porozumienia. Tego się trzymajmy, bo jesteśmy stowarzyszeniem zarejestrowaną tak naprawdę organizacją, więc staramy się dobrze, nie tylko z urzędem miasta, jak z wszystkimi lokalnymi urzędami i instytucjami, dobrze współkorelować i oby tak dalej.
3: Mamy w naszym logo herb miasta, więc to też do czegoś nas zobowiązuje.
8: Jeśli chodzi o tą kwestię, to zarówno na naszych plecach, barwach klubowych, które są naszym honorem i godnością, je nosimy. Flaga Słupcy i barwy Słupcy i to, że jesteśmy ze Słupcy i z powiatu słupackiego, choć nie tylko, bo są motocykliści wśród nas, również z innych powiatów. Jeździmy i upowszechniamy i propagujemy słupeckie otoczenie, słupeckie środowisko.
1: Okej, a powiedzcie, co najbardziej według was przyciąga ludzi do motocykli, jeśli chodzi o wasz klub, w ogóle jeśli chodzi o te motocykle?
8: Czy temat klubów to jest inna sprawa i inna sprawa jest temat motocykli, bo mamy czas na tworzenie klubów i na rozwój klubów. Mam wrażenie, że był dużo lepszy gdzieś 10-20 lat temu. Tych klubów bardzo dużo powstawało i to były kluby, które były modne i one się prężnie rozwijały. Teraz oczywiście też powstają kluby, ale najczęściej one jakby są stworzone wśród motocyklistów już doświadczonych. Fajnie by było, żeby mimo wszystko ten motocyklizm był bardzo dobrze postrzegany, bo jak widzimy dookoła, motocyklistów nie brakuje. Tych jednośladów jest z roku na rok coraz więcej, bardzo dużo z motocyklistów, a wśród tego grona motocyklistów jest całe mnóstwo młodych motocyklistów, którzy jak widać pod szkołami, pod różnymi uczelniami, w weekendy poruszają się, przemieszczają. Nie widzę, tak może z mojego doświadczenia, nie widzę, żeby te osoby jakieś strasznie miały parcie do tego, żeby tworzyć takie organizacje jak stowarzyszenia. Może szkoda, może nie wiem, jak to na co dzień u nich to wygląda, ale warto by było, żeby te osoby uczestniczyły wspólnie w tej pasji, w tym hobby, bo w czasach, gdzie króluje elektronika, królują tablety, laptopy i część młodzieży siedzi przed ekranami, spotkanie się nawet przypadkiem, przejazdem, jadąc motocyklem, gdzieś na parkingu, gdzieś na stacji, gdzieś w restauracji, w kilka osób, naprawdę przynosi wiele frajdy, wiele fajnych wspomnień. Więc tutaj te grupki nawet nieformalne, które się tworzą, bardzo, że powiem, cieszą oko i serce.
9: Okej, a powiedzcie mi, jeśli chodzi o stereotypy, bo pewnie się spotykacie z różnymi stereotypami na temat motocykli. Co w ogóle o tym sądzicie, jak słyszycie jakieś takie stereotypy na temat motocykli, motocyklistów, jakieś takie postrzeganie, które nie do końca jest zgodne z rzeczywistością?
3: Stereotypy były, są i będą. Nie staramy się jakoś z tym walczyć, nie wiem, jakimiś różnymi metodami, które są gdzieś tam dostępne. Po prostu pokazujemy, że motocykle to fajna rzecz, że można fajnie się przy tym bawić, fajnie spędzać czas, że tak naprawdę motocykliści to normalni ludzie, fajni, normalni ludzie,
9: którzy jeżdżą bezpiecznie.
3: Oczywiście, zawsze i wszędzie bezpiecznie.
9: Powiedzcie, jakie macie w ogóle plany na kolejne miesiące, w ogóle na ten sezon?
8: Zrobić 1000 kilometrów, to tak od mojej strony. Tak, wspomniałem, jest u nas dużo osób, każdy ma trochę te plany rozbite na mniejsze, na większe. No na pewno odwiedzimy w tym roku kilka fajnych zlotów motocyklowych. Jesteśmy zaprzyjaźni z wieloma klubami. Lokalnie tutaj, że powiem, w promieniu 100 kilometrów i dalej. Ostatnimi czasy zrobiło się wśród nas jakby może tyle modne, co większa chęć się pojawiła, żeby mimo wszystko te przejażdżki były trochę dalsze i poznać i zaprzyjaźnić się i poznawać kulturę i osoby nawet z drugiego końca Polski, więc tutaj rzeczywiście z planów to zloty, kilka fajnych wypraw, oczywiście przynajmniej raz w roku organizujemy wyjazd taki nasz klubowy, więc to już taka jest większy trip gdzieś nad morze, w góry, gdzie robimy naprawdę coś konkretnego. No oprócz tego są mniejsze grupki w klubie, może to wynika z tego, że nie każdy ma środki, nie każdy ma czas, które organizują różnego wyjazdy, nawet jakieś tam grupy, które w zeszłym roku były, latają do Hiszpanii, wynajmują tam motocykle, też jeżdżą, takie przy ciekawostki. Niektórzy jeżdżą na zloty jak Fakam Z do Austrii, jeden z większych zlotów harlejowskich, bardzo ciekawy event, ale ogólnie skupiamy się wokół naszych tutaj lokalnych imprez i tam, gdzie trzeba, tam wybieramy. Często są to po prostu przejażdżki typu ktoś wysłał SMS-a na Messengerze, jakąś tam wiadomość wysłał, że mam ochotę się przejechać i tak nie od strzała się pojawia na przykład 5-10 osób, które mają ten sam pomysł, mają trochę czasu, żeby się przejechać i po prostu przejechać się do Skorzęcina, do Ślesina, po prostu na lody i często te przejażdżki spontaniczne, takie krótsze są więcej jeszcze wnoszą niż te dalekie.
9: Czyli jest też ten element spontaniczności plus taka integracja całej grupy, całego tutaj lokalnego środowiska motocyklowego.
3: Dokładnie tak. Tak naprawdę nieważne gdzie, ważne z kim i ile kilometrów przejedziemy. No chyba najważniejsze.
9: I na sam koniec powiedzcie, jak można do was dołączyć, kto może tutaj do was dołączyć i gdzie może was znaleźć.
8: Spróbuję tym razem krócej, bo ja się rozciągam, a kudłaty zawsze ubierze to w piękne 3-4 słowa. Zasady w klubie są bardzo proste, znane wszystkim dookoła. Prosty regulamin znajdziecie na naszej stronie WFM Słupca. Jeśli nie możecie na nią trafić, to również można zapytać każdego członka klubu. Wystarczy mieć motocykl, przynajmniej 125 cm sześciennych. Oczywiście uprawnienia, że ten motocykl jeździ, tym motocyklem się poruszać. No i chęć uczestniczenia w takim klubie. Resztę opowiemy na miejscu. Nie są to jakieś rzeczy, które trudno spełnić. Oczywiście chwilę jesteś kandydatem, a po krótkim czasie już jesteś pełnoprawnym członkiem, gdzie możesz tak naprawdę uczestniczyć w 100% w tym, co klub sam sobie reprezentuje i to, co dysponuje i tym, co chcemy dysponować.
9: Mówili prezes WFM Słupca Łukasz Golum-Skarbiński oraz wiceprezes stowarzyszenia Marcin Kudłaty-Gorzkowski. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.

0: Kasia.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Melo Radio.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Melo Radia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Słupca.
3: Piątek, drugi dzień czerwcówki. Zanim wrzucicie pierwszy bieg, mam dla Was dobrą wiadomość. Długi weekend przynosi na stacjach stabilne stawki. Za 95 zapłacicie mniej niż w środę, poniżej 6 zł. A cena diesla jest bez zmian i wynosi 6,40. Niestety pogoda nie będzie ułatwiać jazdy. Zapowiada się najbardziej deszczowy dzień tego weekendu.

To już w pół do siódmej na zegarach. Niby piątek, a tak jakoś jakby sobota była, no nie? Podkręcamy tempo w Meloradiu i już za chwilę szansa, żeby zadzwonić do nas i zgarnąć fajną torbę. Waldek Darłak, siema, hej!

Rozkręcamy tempo w Mono Radio takiej energetycznej muzy u nas na pewno przy okazji piątku i długiego czerwcowego weekendu dla was nie zabraknie. Dla tych, którzy już teraz na nogach od samego rana, podkręcamy tempo, a ja mam dla was torbę Meloradia w nagrodę za wstanie wcześnie rano. Do kogo trafi? Dzwońcie już teraz pod 321-321-777. To numer do nas, do Melo, do studia. 321-321-777. Jak jeszcze nigdy nic nie zgadnęliście i nie dzwoniliście, no to dzisiaj zróbcie to koniecznie. 321-321-777. Torba Meloradia czeka.

0: Podkręcamy tempo w Meloradiu z Arkiem razem też dzisiaj od samego rana. Siema, Arek.
1: Cześć, witajcie, hej.
0: Cześć, Arek, czy ty masz czerwcówkę? Czy ty masz długi weekend?
1: Niestety nie, ja właśnie jadę do pracy, ale myślę, że to i tak będzie fajny dzień.
0: No będzie bardzo fajny dzień, słuchaj. Ja już jestem w pracy, jest mega fajnie i w ogóle są inni i wiesz, fajnie tak poczuć się wyjątkowo, że to właśnie ty musisz być w takim dniu niezastąpionym, nie, Arek?
1: No tak, taka robota, ale to są plusy i minusy. Dzisiaj myślę, że i tak będzie fajny dzień, także na tym się skupiam.
0: Ja jestem o tym przekonany, Arek, tym bardziej, że mam dla ciebie...
2: 3 szoty w Melo. Melo.
0: I teraz uważaj. Szybkie pytanie i szybkie twoje odpowiedzi. Klapki czy sandałki?
1: Klapki.
0: Basen czy jacuzzi?
1: Basen, zdecydowanie.
0: I teraz uwaga, przenosimy się w fajne miejsce. Na plaży, to ty wolisz na leżaku czy na kocu?
1: Na leżaku.
0: Czyli tak, żeby za twardo nie było na piasku.
1: No tak, dobra. Ma być mięciutko i miło.
0: No komforcik musi być. Słuchaj, dla ciebie melotorba, tak żebyś komfortowo mógł zapakować wszystko, co potrzebujesz na plażę i zabrał ze sobą. Taki merch już teraz ci wysyłamy. Fajnego dnia, Arek. Cześć, hej.
2: 3 szoty w Melo.
0: Podkręcamy tempo w Melo Radio. A co tam u was dzisiaj? 321-321-777 to jest numer do Melo. A teraz za 15.07.

0: I like it, I like it. Na liście rzeczy, które lubimy naprawdę bardzo, długi weekend jest naprawdę wysoko. W pierwszej trójce co najmniej. W Melo Radio już za chwilę pojawią się newsy, będzie też prognoza pogody, a teraz już za 7 minut 7.
1: A już o 7 zagramy
0: And the Dust w Melo.

0: podkręcamy tempo w Melo Radio.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché w Słupcy poleca. Ala de Volaille 3,69 za 100 gramów i surówka z kapusty kiszonej złoty 49 za 100 gramów. Intermarché w Słupcy zaprasza.
7: Gotowi na rewolucję? No to jazda! Od marca prawo jazdy od 17 lat, a szkoła jazdy Turbo to najlepszy wybór dla młodych kierowców. Nowoczesna flota, własny plac manewrowy i wygodne raty. Szkoła jazdy Turbo. Konin Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
8: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Pepsi aż 2 litry, tylko 7,99 zł za butelkę przy zakupie dwóch. Lody Zielona Budka 1 litr, teraz tylko 13,99 zł. Kawa Prima Finezja Mielona 500 gramów, tylko 24,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.
9: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
11: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
12: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
11: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
13: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert
15: jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
16: Wyprzedaż Wisk zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. Wisk.
17: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Szykujcie parasole i kurtki przeciwdeszczowe, dziś popada niemal wszędzie. Większych opadów możecie się spodziewać od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Wielkopolskę i Kujawę aż po Pomorze. Na pozostałym obszarze będą to opady raczej przelotne. Tak więc chmur będą nam towarzyszyły w całym kraju, próżno wypatrywać słońce na niebie, ono też zrobiło sobie dziś wolne. A termometry pokażą od 18 stopni nad morzem do 25 na Mazowszu i zachodnich krańcach Polski.
1: To już prawie siódma. Newsy Meloradia, Kamil Bekiera.

0: oczywiście jakby jestem też świadoma, że więcej osób mnie obserwuje i kibicuje, ale no staram się jakby nie podsycać tego sama z siebie.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Jak lubicie, podkręcamy tempo od samego rana i gdy inni gadają, to my już gramy. Waldek Derwak, cześć, dzień dobry, mamy piątek, tak jakby kolejny w tym tygodniu, 5 czerwca. Cześć, hej, jest siódmy.

Podkręcamy to w Melo Radio. Piątek, mamy długi weekend czerwcowy, trwa, więc pomysły o spotykaniu się z kimś w różnych fajnych miejscach jak najbardziej polecam realizować. A już za chwilę o tym, jacy jesteśmy na wakacjach all inclusive i za co najbardziej wstydzimy się za Polaków za granicą. Pomyślcie o trzech takich rzeczach i za moment się okaże, czy dobrze trafiliście. A już teraz gramy. Avon i Hollow w Melo Radio. 12 minut po 7:00.

Riga, czyli Dua Lipa i remix Illusion w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo w piątek rano. Wakacje all inclusive. Temat wraca przynajmniej raz w roku. Jacy jesteśmy na takich wyjazdach? Lista naszych występków jest długa, ale są trzy rzeczy, za które Polacy wstydzą się za swoich rodaków na urlopie najbardziej. Największym problemem jest głośne zachowanie i przesadzanie z procentami. Na to skarży się prawie połowa pytanych osób. Na liście wakacyjnych grzechów Polaków za granicą jest też zajmowanie leżaków od samego rana. Znamy ten widok, co? Wyścig do leżaka i rzut ręcznikiem. Znam kilku naprawdę dobrych zawodników w tej konkurencji. I jeszcze jedno, nakładanie zbyt dużych porcji jedzenia na dwa talerze naraz, samemu sobie. Sami widzicie, jak to dobrze, że nie jesteście teraz na wakacjach. Musielibyście się z tym wszystkim teraz użerać.

0: wysoko, naprawdę wysoko w ostatnim notowaniu 30 Meloradia Balzem Magnetic, ale spokojnie, siódme miejsce to jeszcze coś czuję nie jest najwyżej. Może być wyżej, wystarczy, że zagłosujecie na wasze ulubione numery, między innymi na ten właśnie Balzem Magnetic na meloradio.pl, a kolejna odsłona 30 Meloradia już dziś po 18. Bądźcie z Melo. Teraz na zegarach 7:27 i Lorin i Euforia za chwilę.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapni.

0: Reklama.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
0: O reklamie.

Alexandra Stan, Mr. Saxo Bitch w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a ja bez patrzenia na długoterminową prognozę pogody już dziś mogę wam powiedzieć, gdzie i kiedy będzie najgoręcej nad polskim morzem tego lata. W samym środku wakacji od 31 lipca do 2 sierpnia będziemy razem z wami bawić się w Kołobrzegu na Sunrise Festival. Bilety do zgarnięcia w Melo Radio już dzisiaj. To kultowe wydarzenie dla wszystkich fanów muzyki elektronicznej, na którym zagrają m.in. Seagala, Afrojack, Huser, Axwell i James Hype. Ten klimat możecie poczuć w Melo już dziś, bo od 21 na naszej antenie Sunrise On Air w Melo Radio z najlepszą klubową muzą, jaką znacie, ze scen Sunrise Festival.

0: Mello Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Foka i Liwka i chcę więcej. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo Radio i jeszcze więcej takich energetycznych numerów już niedługo u nas. Za 8 minut będzie 8, tak podkręcamy tempo w długi czerwcowy weekend, a konkretnie w piątek w Melo.
1: A już o 8 zagramy
0: Krystian Marczy, Fast Cars, Superstars. Czy da się podkręcić trochę temperaturę? Sprawdzimy to w prognozie już za chwilę.
1: Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podniecamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi David

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.

0: wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Buł w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
3: Po reklamie.

0: Długi weekend na drogach trwa i o normalnych porannych godzinach szczytu trudno mówić, więc kto do pracy musi jechać na korki, nie powinien narzekać. Najwyżej są niewielkie spowolnienia. Na A1 w Kujawsko-Pomorskim trwa uciążliwy remont. Droga jest zwężona, zamknięta jest jezdnia w kierunku Gdańska i tu mogą być spowolnienia i w stronę Pomorza, i w stronę Łodzi. Deszcz i burze na Dolnym Śląsku. Na pozostałym obszarze deszcz zapowiada się najbardziej deszczowy dzień tego długiego weekendu. Opady przesuwają się ze zachodu w głąb kraju, tak więc jeśli u Was jeszcze nie pada, to znaczy, że wszystko przed Wami. Słupki rtęci w termometrach pną się w górę i pokażą dziś 16 stopni w Wielkopolsce, 18 nad morzem, 22 na Warmii i Mazurach, 24 w centrum i najcieplej na Podkarpaciu, 25 stopni.
1: Już prawie 8. Newsy Meloradia. Kamil Becker.
2: Jest propozycja zakończenia wojny w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski wystosował list do Władimira Putina, w którym zaproponował pokój. Putin przekonuje, że Rosja realizuje swoje cele, ale nie zamyka drzwi do porozumienia. Jeśli spędzacie długi weekend w górach, uważajcie i nie ignorujcie warunków pogodowych. Wczoraj na Rysach doszło do tragicznego wypadku z udziałem dwóch osób. Ratownicy przypominają, że na szlakach wciąż zalega śnieg. Kończymy pozytywnym tenisowym akcentem. Maja Chwalińska awansowała do wielkiego finału Roland Garros. Polka pokonała Rosjankę Dianę Schneider 6-7, 4-6, ale do swojego sukcesu podchodzi z dystansem.
3: Oczywiście jakby jestem też świadoma, że więcej osób mnie obserwuje i kibicuje, ale no staram się jakby nie podsycać tego sama z siebie.
2: Chwalińska jutro w finale zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrzejewą.
1: Pozwólcie, że my to jednak podsycimy jeszcze bardziej ten długi czerwcowy weekend i podkręcimy tempo, tak jak lubicie. Energetyczną muzą, Waldek Derwak, siema, hej, jest 8.

Ciao, She Called My Name. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Tak jak lubicie. I już 12 po 8. I zaczynamy już za chwilę zabawę. Gotowi na wszystko, na którą wiem, że czekacie. Czeka na was merch do zgarnięcia. Książka o Tomorrowland i Melotorba mam dla was. W zamian za poprawne odpowiedzi na pytania, które się pojawią. Żebyście wzięli udział w zabawie, trzeba dodzwonić się do nas. Spróbujcie już teraz. Czekamy na dwie osoby. 321 321 777. To jest ten moment. Dzwońcie do Melo.

0: Jonas Blue Ray, By Your Side. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio w piątek rano. No i nie chce być inaczej. Teraz już 18 minut po 8. Wy wiecie, co to oznacza. Zaczynajmy.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Razem z nami dzisiaj Marta. Cześć Marta.
2: Cześć, witam.
0: Siemanko. Marta to na Czechy na weekend wybywa. Tak chciałem powiedzieć. Na podbój Czech.
2: Tak, oczywiście, jutro.
0: Fajnie, fajnie, fajnie. A dzisiaj jeszcze trzeba popracować, słyszałem.
2: Jeszcze pracujemy dzisiaj, oczywiście.
0: Spokojnie, coś wiemy na ten temat. Wszystko da się zrobić i ogarnąć. Jest też Natalia. Cześć, Natalia.
3: Halo, halo, cześć.
0: Cześć, a Natalia to teraz jest na spacerze. I to takim podwójnym, bo z psem i z kotem.
3: Tak, z psem i z kotem. Oni niestety nie rozumieją, że mamy długi weekend.
0: Słuchaj, ale ty masz fart, że oni wzajemnie lubią razem na spacery chodzić, bo tak to byś musiała dwa razy, wiesz, dwie rundy.
3: Tak, tak, uwielbiają się, uwielbiają.
0: Okej, okay, no i to najważniejsze. Słuchajcie, ja też uwielbiam mieć dla was fajny merch od rana. I tak jest w tej zabawie. Za dwie poprawne odpowiedzi jest książka o Tomorrowland, za jedną melotorba. I to, co najważniejsze, to trzeba do odpowiedzi zgłaszać się swoim imieniem. Kto pierwszy się zgłosi, ten odpowiadacz. To jasne? Możemy zaczynać?
3: Jasne.
2: Tak, oczywiście. Jasne.
1: Gotowi na wszystko.
0: No to uważajcie. Stolicą Austrii, to pytanie pierwsze. Stolicą Austrii jest Sydney czy Wiedeń?
2: Marta.
0: Marta, słuchamy Marty.
2: Wiedeń.
0: Wiedeń, dobrze. Ale Natalia, słyszałem, trochę zawiedziona. To takie... to ty byłaś, nie? Przed chwilą. Słuchaj, Natalia, spokojnie, będzie jeszcze szansa. Punkt. Dla Marty 1-0 jak na razie. Idzie nieźle. Mamy jeszcze pytanie drugie, teraz się skupcie. Uwaga! Gdzie wysyłacie swoje zgłoszenia na wyjazd na Tomorrowland z Meloradiem? Czy na stronie meloradio.pl, czy na poczcie w pobliskiej wsi?
2: Marta.
0: Marta, słucham.
2: Na stronę Tomorrow.
0: Jeszcze raz.
2: Na stronę Tomorrow.
0: No nie do końca na stronie Tomorrow. Na stronie meloradio.pl. Ale rozumiem, że to stresik lekki, co? Marta, nie stresuj się, bo słowa się mylą. Słyszymy się, Marta?
2: Tak, słyszymy się, oczywiście.
0: Tak, słyszymy się. Dobra, Marta, słuchaj, wiesz co? Melotorbę mam dla ciebie za jedną prawidłową odpowiedź. Pozdrawiamy cię bardzo gorąco. Natalia!
2: Super, bardzo się cieszę.
0: Bardzo proszę. Natalia, Natalia! Oż, chyba się coś nam rozłączyło z Natalią. Chciałem powiedzieć, Natalia, że dla ciebie też jest coś fajnego, tak żeby każdy był zadowolony. Czyli merch od Melo. Pakujemy, wysyłamy i leci już do ciebie.
1: Gotowi na wszystko.

0: Modelki i Włodarski, lubię cię jak lato w Melo Radio. My też lubimy takie numery i od razu robi się jeszcze cieplej, żeby nie powiedzieć, że po prostu gorąco od rana. Tak jak lubicie, podkręcamy tempo w Melo, długi czerwcowy weekend trwa, a dla niektórych dopiero zaczyna się rozkręcać. Dręczyl w Melo za chwilę.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
3: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
2: Dzięki bardzo.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano.

0: Bali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
15: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
17: Złap okazję w długi weekend i zgarnij voucher. Od piątku do soboty, 5 do 6 czerwca, zrób zakupy za minimum 95 zł i zgarnij voucher 15 zł. Wykorzystaj go na wakacyjne zakupy za minimum 95 zł od 1 do 31 lipca. Tak, przez cały lipiec. Nie przegap takiej okazji. Limit? 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowych transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
18: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordat i Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
19: Pół w dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
20: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli, Beata Kulczycka.
21: W
0: Wszystko, czego dziś chcę.
21: To okazje gratis z kartą Moje Intermarché. Jak litrowy sok 100% pomarańcza Hortex, drugi gratis. I brykiet grillowy 2,5 kg, drugi gratis.
22: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

Versace Trips nad wodę. To jest dobry kierunek w długi czerwcowy weekend, ale gdybyście potrzebowali jeszcze czegoś, to my możemy odpowiednio pomóc i wspomóc waszą kasę, naszą szybką kasą. 500 dzisiaj aż do wzięcia, bo piątek mamy na cały weekend. Taka kasa przyda się wam na pewno. Tylko my mamy pytanie, na co? Na co wydacie te pieniądze? Na meloradio.pl czekamy na wasze zgłoszenia. Szybka kasa do zgarnięcia i możecie wydawać te pieniądze od razu. Czekamy na zgłoszenia. Piszcie na meloradio.pl, na co wydacie.

0: Moment, to jest Sandy Hiozol w Melo Radio, a wcześniej także Sigala. I tak to się fajnie nam ułożyło. To artyści, których usłyszycie na żywo w Kołobrzegu tego lata na Sunrise Festival, a bilety będą u nas dziś już do zdobycia dla was. Słuchajcie, Melo.
1: A już o 9:00 zagramy
0: Felix Jan i Kaskada w Melo. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Za chwilę też prognoza pogody i newsy. Za 9 minut 9:00.

wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama.
1: Świat należy do ciebie. Spraw, by był nadzwyczajny. Wybierz jakość Lexusa i poczuj doskonałość w każdym detalu. Od pierwszego spotkania, przez komfort jazdy, aż po obsługę i opiekę, na jaką zasługujesz. Odkryj świat premium w Auto Kamiński przy ulicy Spółdzielców 15. Przyszłość jest w twoich rękach. Umów jazdę próbną i poznaj Lexusa z bliska już teraz. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Zapraszamy. Konin, Spółdzielców 15.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Buł w dół w Mediamarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. Mediamarkt.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: O reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. Trafik.
9: Wypad autem w góry to fajny pomysł. Szkoda, że pogoda nie do końca sprzyja, ale jeśli jednak postawiliście na długi weekend, na przykład w Beskidach, to z utrudnieniami musicie się liczyć w Bielsku-Białej na S1. Tu wyłączony jest jeden pas ruchu w kierunku Żywca, czy w Czechowicach-Dziedzicach na Krajowej 1, gdzie są zwężenia z powodu budowy wiaduktu.

0: Bez parasola czy kurtki przeciwdeszczowej dziś lepiej nie ruszać się z domu, bo deszcz wcześniej czy później będzie nam towarzyszył. Opady przesuwają się ze zachodu na wschód, a deszcz to nie wszystko, jeszcze zagrzmi. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla Podlasia, województwa lubelskiego, części Warmii i Mazur i Mazowsza oraz dla Świętokrzyskiego, Małopolskiego i częściowo Podkarpacia. Burz i silnego wiatru, lokalnie też gradu można się tam spodziewać po południu i wieczorem.
1: To już prawie dziewiąta. Czas na newsy Meloradia. Kamil Bekier.
2: Żebranie w Polsce może stać się legalne. Takie zmiany przewiduje projekt, który trafił do Sejmu. Jego autorzy argumentują, że obecne przepisy są niejasne i nie rozwiązują problemu bezdomności. Trwa długi czerwcowy weekend, a pod Tatrami robi się coraz tłoczniej. W Zakopanem zajętych jest już ponad 70% miejsc noclegowych. O frekwencji w górach decyduje jeden kluczowy czynnik.
3: Bezwzględnie karty rozdaje pogoda,
2: mówił Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Wybierając się w góry, warto jednak pamiętać, że na szlakach wciąż zalega śnieg. Niektórzy wolą nie ryzykować i wybierają ciepłe kraje. Na długi czerwcowy weekend Polacy najczęściej lecą do Włoch, ale dużą popularnością cieszy się też Hiszpania. Wynika z danych biura sky.pl. Wśród miast bezapelacyjnie króluje Rzym.
1: Bez względu na to, czy gdzieś polecieliście, pojechaliście, czy po prostu jesteście w tym miejscu co zwykle. My podkręcamy tempo, jesteśmy razem z wami w Melo. Waldek Derbak, cześć, hej! To już dziewiąta, inni gadają, a my gramy.

Taka to melodia. I Sanach w Meloradio. Podkręcamy tempo dzisiaj od samego rana. Długi weekend czerwcowy trwa. Dzisiaj w piątek też Dzień Ochrony Środowiska. Także uwaga, pamiętajcie tam o tym, jeżeli długi czerwcowy weekend spędzacie gdzieś w terenie. Meduza w Melo, Don't Wanna Go Home. Już 11 minut po 9:00.

0: Podkręcamy tempo w Meloradiu, a to Robin Schulz. Na to lato mamy dla was mega propozycje. Dajemy wam szansę przeżyć z Meloradiem coś niezapomnianego. Zabieramy was do Belgii na Tomorrowland. Czas wypełniony emocjami i super muzą, którą zapewnią wam najlepsi DJ-e. Wchodźcie na meloradio.pl, napiszcie i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Koniecznie dołączcie oryginalny film i foty. Gosia i Olek już są w naszej ekipie i jadą z nami na Tomorrowland. Gosia, co trzeba zabrać ze sobą? Jakie jest takie must have na Tomorrowland?
1: Wygodne buty, żeby stópki nie cierpiały, plecaczek, no, okulary, no i dobry nastrój i tyle.
0: No i takie nastawienie to my lubimy. No i dodam też, że dojazd tam i z powrotem też zapewniamy i Tomorrow Paki dla was również mamy. A co wy macie dla nas? Jaką propozycję? Wejdźcie na meloradio.pl, napiszcie nam koniecznie i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Bądźcie naprawdę pomysłowi, oryginalni, czekamy na wasze zgłoszenia. Dołączcie do naszej ekipy.

Marty Garrix i Ed Sheeran, panowie wiedzą, jak pobujać taką swoją muzą. No i mam jeszcze jeden taki duet właśnie. Oni też dobrze wiedzą, jak rozgrzać was w ten piątkowy poranek. Calvin Remy Explosion już za chwilę w Melo, prawie w 9:30.

0: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
5: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
4: I to gdzie?
5: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica SPA.
8: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.

Tiesto i Ava Max. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Za 18 minut już 10, a już za tydzień pierwszy weekend z Mundialem. Mistrzostwa zaczną się w czwartek 11 czerwca, ale już dzisiaj, wyobraźcie sobie, niemiecki matematyk i analityk Joachim Clement przepowiada, że on wie, kto będzie mistrzem. To Holandia zostanie mistrzem świata 2026. W finale imprezy piłkarze Holandii mają pokonać Portugalię. Co ciekawe, ten człowiek już 3 razy z rzędu poprawnie wskazał złotych medalistów Mundialu, a zrobiło się o nim głośno jeszcze w 2014 roku. Wtedy to ten naukowiec opracował algorytm i chciał udowodnić, że za jego pomocą nie da się wskazać piłkarskiego mistrza świata, że to jest niemożliwe. I tak przeprowadził analizę i badania z tym algorytmem, że ku zaskoczeniu wszystkich, a najbardziej to sam siebie zaskoczył, jego analiza wtedy okazała się prawidłowa. Mundial w 2014 wygrali Niemcy, którzy wtedy wcale nie byli uważani za faworytów. Jak będzie teraz? Czy faktycznie Holandia? Czy faktycznie z Portugalią? Przekonamy się już niedługo. Póki co niech pozytywnie zaskakuje was ten długi weekend.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo Radio Fisher. Tons and I w Melo. No nie, no jest jeden weekend, a ja cię już drugi raz widzę. To co, to tak może, że misia, co? Tak o.
1: Stary, ja to marzę o tym, żeby w kolejnym wcieleniu zostać niedźwiedziem, bo wiesz, one są takie, jak one są grube, to jest spoko, że to jest Sigma, no, nie? Poza tym one śpią, stare, one mają ten sen zimowy, to jest rewelacja.
0: No, no, no. No tak, no jest jeden plus, ale później całe lato nie śpisz. W sumie to też dobrze.
1: W sumie to też dobrze.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: Where is my husband, Ray i David Guetta.
0: A ja bardzo proszę kontynuować fajnie dalej ten weekend.
1: Z największą radością i przyjemnością, panie redaktorze. Ja tylko pójdę po słuchawki, bo wziąłem nie swoje i zaraz ktoś się zdenerwuje. Zapraszam od 10:00.
0: Wykonać.

500 gramów 12,99 zł. Od wtorku do niedzieli żeberka w marynacie barbecue 26,99 zł za kilogram. Karkówka w marynacie klasycznej 400 gramów 16,99 zł. Twój market.

0: Schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
5: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Po reklamie. Trafik.
7: Dzisiaj pusto na drogach. W miastach głównie zatrzymają Was światła, a na głównych trasach większy ruch jest na Zakopiance czy tych wiodących nad morze. Wiadomo, długi weekend. Jeśli wybieracie się do stolicy Warmii i Mazur, to utrudnienia są na wjeździe do Olsztyna od strony Warszawy. Tam droga wojewódzka jest przebudowywana.

0: Gdyby nie te chmury za oknami i deszcz, który pada w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku czy na wschodzie kraju, to mogłoby być całkiem przyjemnie. Na termometrach w Olsztynie dziś maksymalnie 25 stopni, w Toruniu 20, w Bielsku Białej 22, ale już na przykład w Giżycku czy Koninie 16. No i te burze są możliwe. Wschód kraju ma być burzowy. Porywy wiatru w czasie burz mogą dochodzić nawet do 80 km na godzinę. Parasole trzeba będzie mocno trzymać, a ogólnie lepiej nie ruszać się z domu.
1: Minuta do 10:00, News Meloradia, Kamil Bekier.
2: Hiszpania mierzy się ze skutkami fali upałów. W maju odnotowano 101 ofiar związanych z wysokimi temperaturami, co jest najwyższym wynikiem od dekady. Władze podkreślają, że będą wzmacniać działania prewencyjne. W Polsce będzie z kolei deszczowo. W długi weekend trzeba się liczyć z dynamiczną pogodą, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
3: Zwłaszcza we wschodniej i północno-wschodniej części kraju, podczas burz miejscami ulewne opady deszczu i porywy wiatru do 70 km na godzinę.
2: Najniższe temperatury będą nad morzem. Na koniec przenosimy się do jeszcze chłodniejszej Norwegii. Tam planowane są zmiany w systemie wystawiania zwolnień lekarskich. Lekarze mają być lepiej wynagradzani za wizyty bez wystawiania zwolnienia. Ma to ograniczyć absencję w pracy.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: Siemanko, 10:00 na zegarach, a ty po tej stronie, mamy piątek, a niektórzy to się cieszą długim weekendem. Przy okazji, co z nim robicie? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, czekam na głosówki. A to Ray, Where Is My Husband.

Anima, Georgie, Beautiful w Meloradiu, 16 minut po 10. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, temat mocno na czasie, no bo to, co robi nasza Maja Chwalińska na korcie, to jest jakiś fenomen po prostu. Maja zagra o tytuł z Andrzejewą, o czym część już z was na pewno słyszała, ale mam dla was sztos pomysł na przeżycie tych emocji, na przeżycie finału Roland Garros. Jeżeli tylko macie ochotę, no to let's go, no możecie to przeżyć w kinie Helios, jeśli tylko poczujecie siłę i odwagę, ale żeby móc garnąć te podwójne zaproszenia, które mam dla was, to pokażcie mi w formie głosówki, jak kibicujecie naszej Maji Chwalińskiej, a na głosówki czekam na WhatsApp. Znajdziecie go na meloradio.pl. Przypominam, podwójne zaproszenia.

0: Ale Farben, Body Talk w Meloradio, 28 minut po 10. Podkręcamy tempo i w tej godzinie jeszcze dowiemy się, jak bardzo motoryzacyjnym świrem jest gips i odpowiedź na to pytanie w sumie brzmi, że bardzo. Diego Win, zagramy za dosłownie chwilę, będą też Offenbach, generalnie dużo dobrego brzmienia.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Jedź na tu Noru Lat z Meloradiem w

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Buł w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Po reklamie.

0: night long. Where have you been? Panowie, chyba często słyszeliście to pytanie, co? No dobra, słuchajcie, w życiu warto i ważne jest, żeby spełniać swoje marzenia. No i tak Gosia i Olek chyba swoje spełnili, no bo jadą na Tomorrowland z Melo.
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Melo?
2: Nie możemy w to uwierzyć, bardzo się cieszymy. Boże. Ale fajnie.
0: Ale wiecie, co jest super, że wy też możecie jechać zarazem z nami, no bo wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, dacie nam znać z kim i dlaczego chcecie jechać na Tomorrowland, dorzucicie jakąś fotę, w jak imprezujecie, albo nagranie w formie wideo. No i w zasadzie to tyle, no bo tak, dojazd macie na miejsce gratis. Tomorrowland to jest przeżycie na całe życie, tak? Ultra super fajni artyści. Nie traćcie czasu, tylko od razu wbijajcie na meloradio.pl. Do dzieła!

0: Bob Sinclair, niezwykle wierny facet. Wierny swojej historii i swojemu brzmieniu. I Can Wait, który nagrał razem z Kajzą. Bardzo udana współpraca. Jestem przekonany, że przez całe wakacje będziemy mogli słuchać tego numeru i cieszyć się fajnym, słonecznym brzmieniem. A za chwilę newsy Meloradia, w których pojawi się dużo cennych informacji, także zachęcam do tego, by być blisko.
1: A już o 11 zagramy
0: Kygo, Khalid, Griffin i Save My Love w Melo. To też bardzo owocna współpraca, która rozpoczęła przyjaźnią, która będzie trwała bardzo długo. Save My Love punktualnie o 11.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Intermarché w Słupcy poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Tylko teraz. Kiełbasa biesiadna 18,99 za kilogram. Intermarché w Słupcy zaprasza.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Chcesz zdobyć prawo jazdy kategorii C lub kategorii C plus E? Postaw na turbo. Egzamin na ciągniku siodłowym, takim samym jak w konińskim Wordzie. Wybierz turbo i zdaj egzamin na identycznym sprzęcie. Turbo, Konin, Poznańska 47. Dzwoń 500 076 890.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to okazje gratis z kartą Moje Intermarché. Jak litrowy sok 100% pomarańcza Hortex, drugi gratis. I brykiet grillowy 2,5 kg, drugi gratis.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Nowa sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, bledka, kubańczyk, blacha 2115, reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
16: Buł w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
17: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
18: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
19: Po reklamie.

0: Chmury rządzą za oknem. Jeśli pojawią się przejaśnienia, to nieduże. Prędzej deszczu można się spodziewać. Jak wynika z prognoz synoptyków, popada dziś w całym kraju. Miejscami przelotnie, miejscami silniej, ale wszędzie nas zmoczy. No i burz możemy się spodziewać. Od Warmii i Mazur po Małopolskę i we wschodnich województwach. Nad morzem dziś 18-20 stopni, w centrum 24, a maksymalnie na termometrach będzie 26 stopni. I jutro ma być podobnie.
1: Minuta do 11:00, newsy Meloradia i Kamil Bekier.
2: Prezydent Ukrainy chce spotkania twarzą w twarz z Putinem. Zełenski w liście wzywa do rozmów na neutralnym gruncie, a Kreml nie wyklucza pokoju.
3: Rosja zgadza się na kompromisy, które omawialiśmy w Ankarze. Czy strona ukraińska również musi się na nie zgodzić? Wtedy konflikt szybko i naturalnie się zakończy.
2: Mówił Władimir Putin. Propozycję spotkania chwali Donald Trump. Tymczasem w Polsce rynek samochodowy podbijają chińskie pojazdy. W 2026 roku odpowiadają już za ponad 12% sprzedaży nowych aut. Informuje Rzeczpospolita. Główny atut to cena. Ze względów ekonomicznych być może wkrótce sięgniemy po mięso z probówki. Izraelscy naukowcy opracowali metodę, która znacząco obniża koszty jego produkcji. Mięso według badaczy ma przypominać tradycyjną wołowinę.
4: Aż mi się przypomniał nowy wspaniały świat Huxleya. Przy okazji o tym m.in. jest płyta Soma, taką na fidę, to tak sobie możecie kiedyś odpalić. A ja jestem Adi i mówię wszystkim siemanko! 11 na zegarach. Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love. Kiedy inni gadają, no już gramy.

0: James Hype, Be Mine w Meloradiu, 14 minut po 11. Podkręcamy tempo. Kamil Bekier ze mną, stary.
1: Witam, witam.
0: Co to się dzieje? Nowa rakieta? Nowa moc na korcie?
1: Jest mocno, jest mocno. Mamy być może następczynię Igi Świątek, Maja Chwalińska, która gra w Roland Garros już od samych eliminacji i dotarła do finału.
0: No i to jest niesamowite, ale właśnie my tak gadaliśmy z Kamilą, bo ja nie jestem ekspertem od tego i mówię, że ja nie oglądałem, ale widziałem nagłówki, że jest rewelacja i ty powiedziałeś wtedy ważne słowa.
1: Tak, jeśli nie interesujesz się tenisem, to po meczu Mai możesz się wkręcić na maksa w ten sport.
0: Rewelacja. Słuchajcie, wy też możecie się wkręcić i ten finał, do którego tak naprawdę Maja się dostała, no to będziecie mogli oglądać w kinie Helios. I jeżeli tylko macie ochoty, to tak się składa, że ja mam podwójne zaproszenie. Pokażcie mi, jak kibicujecie Mai, nagrajcie głosówkę na WhatsAppie Meloradia, którego znajdziecie na meloradio.pl. Kamil, ty jak byś kibicował? Pokaż państwu.
1: Maja, Maja, Maja.
0: Maja, dokładnie. I tak to będzie mogło wyglądać w kinie Helios z waszym udziałem. Także mam podwójne zaproszenia. Zapraszam na WhatsAppa Meloradia. Nagrywajcie głosówki. No i do dzieła.
2: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

0: John Summit, The Chainsmokers i All The Time w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. 26 minut po 11. Prosiłem o kibicowanie na WhatsAppie Melo Radia. No i dostałem. Andrzej? Potraktujmy to jako kibicowanie neutralne, w razie gdyby się udało, albo gdyby się nie udało. Maja Chwalińska the best. Artur, co masz dla nas?
1: Siłaczka Maja. Biało-czerwony Roland Garros. Jak zawsze Polska znowu zdobywa ten piękny turniej. Maja jest niesamowita. Piękny gra.
0: A tu mamy komentatora. No i superancko. Dżentelmeni, podwójne zaproszenia do kina Helios, żeby podziwiać zmagania naszej rodaczki, są już wasze. A w tej godzinie David Guetta, I'm good.

0: Reklama.
1: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Pół w dół w MediaMarkt! W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
0: Po reklamie.

Coś mi mówi, że wy też chcielibyście poczuć trochę wolności. No a gdzie poczujecie wolność, jak nie na Tomorrowland? I tam możecie się wybrać razem z nami, z Meloradiem. Słuchajcie, zróbcie coś dla siebie, spełnijcie marzenie, no i pojedźcie z nami do Belgii, by przeżyć coś niesamowitego. I to w bardzo prosty sposób w ogóle można załatwić, no bo tak, wchodzicie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wybieracie tą zakładkę, gdzie jest napisane dużymi literami Tomorrowland. Piszecie z kim i dlaczego chcielibyście się wybrać na tą wyjątkową imprezę, na to przeżycie. No i też dodajecie jakąś wspólną fotę albo jakiś filmik, jak razem imprezujecie. No i to w zasadzie tyle, a później będziecie mówić, ale było super, ale było sztos. A będziecie też mówić w trakcie dojazdu, bo macie to gratis i my też będziemy ruszać razem z wami, także zrobimy sobie małą integrację. Ale ja nie będę śpiewał, obiecuję.

Rayton, Libra Heldens, Vulej Termion w Meloradio. 12 minut do godziny 12. Podkręcamy tempo. Oliver Heldens, czyli także Hilo, jego alter ego. No wy wiecie o tym, że spotkamy się na Sunrise Festival? No pewnie, że wiecie. Słuchajcie, piękne spotkanie muzyczne się szykuje, tego jestem bardziej niż pewna. Jeżeli tylko chcielibyście przeżywać to wszystko razem z nami w Kołobrzegu już 31 lipca, bo wtedy to się zaczyna, no to nic nie stoi na przeszkodzie. Po prostu słuchajcie uważnie Meloradia, bo w Idę w Melo po 18 będziecie mieli szansę zgarnąć zaproszenia. Do dzieła, bo będzie super impreza. Robin Schulz już teraz.

0: Robin Schulz i Better Times w Mel Radio, 8 minut do godziny 12. Ta nuta przypomniała mi o takim klasyku.
1: Kiedyś to było! Kiedyś to był czas, teraz to już nie ma czasu.
0: Przypomniał mi się Janusz. Nosacz. No, podkręcamy tempo. Nutka bardzo fajna, sympatyczna, taka do pocilowania akurat w wakacyjnym vibe'ie. My za chwilę będziemy mieć dla was newsy Meloradia, także bądźcie czujni, no i dobrą muzę.
2: A już o 12 zagramy
0: Miu Zalia, dopóki się nie znudzisz. Świetnie muzycznie się dogadali. Ta nutka punktualnie o 12.

0: Autopromocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
1: Autopromocja. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
10: Barbara, kupiłem taniej.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
12: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
13: O reklamie.
0: Meloradio Słupca. Pogoda.
14: Trzymajcie się mocno, jeśli słuchacie nas na Warmii i Mazurach czy Podlasiu. Dla tych regionów synoptycy wydali alerty drugiego stopnia przed burzami od 13 do 23. Zanim więc po południu czy wieczorem wyjdziecie z domu, spójrzcie w niebo. W czasie burz może silnie wiać i padać ma i deszcz, i lokalnie grad. Burze, ale słabsze, pojawią się w całym wschodnim pasie kraju. Na wschodzie i południu dziś najcieplej do 26 stopni, a na zachodzie i północnym zachodzie do 20.
15: Minuta do 12. Newsy Melo Radia i ponownie z nami Kamil Bekier.
16: Bałkany Zachodnie znów zbliżają się do Unii Europejskiej. W Czarnogórze trwa szczyt poświęcony przyszłości regionu i jego integracji ze wspólnotą. W spotkaniu bierze udział m.in. Donald Tusk. Przed nami sezon kąpieliskowy, a służby przypominają o zasadach bezpieczeństwa nad wodą. Ratownicy i policjanci apelują o rozsądek, bo chwila nieuwagi może zepsuć wakacyjny wypoczynek.
17: To, co zauważamy rok w rok, najwięcej osób tonie w rzekach. To już by było argument, że nie warto do rzek wchodzić.
16: Mówiła Aleksandra Wasiak z warszawskiej policji. Ostrożność należy zachować także przy brzegu rzeki. Z kolei w Bieszczadach tematem numer jeden wśród turystów są niedźwiedzie. Powodem są doniesienia o spotkaniach ludzi z drapieżnikami. Goście coraz częściej pytają o bezpieczeństwo na szlakach, ale branża nie notuje rezygnacji z wyjazdów.
18: Uważajcie na siebie.
19: Mamy 12, siemanko, ja jestem Adi i mamy piąteczek. Niektórzy z was się cieszą długim weekendem, czego nawet trochę zazdroszczę, ale jeżeli akurat pracujecie, pamiętajcie, że jesteśmy razem.
15: A to Miu, Zalia, dopóki się nie znudzisz. Siemanko!

Cantami tempo.

Alok, Khalid i Dive Into Me w Melo Radio. 16 minut po 12. Przypał na Helu. Słuchajcie, jestem pewny, że słyszeliście o najbardziej epickim autobusie, który właśnie kursuje nad morzem. Mowa o linii 666, która dosłownie można powiedzieć, że jest takim road to hell. No i na to też zareagował Kościół. Powiem tak, nie zważając już na to, czy ktoś w coś wierzy, czy nie. Guys, to jest po prostu świetny mem. Nie bądźmy smutnym społeczeństwem, potrafimy w memy i wydaje mi się, że powinniśmy się tego naprawdę mocno trzymać. Madison Mars, New Vibe Kudys, gramy to w Melo.

Pauza i Magnetic w Meloradio, 29 minut po 12. To jest dobra chwila, by sobie drugą kawusię zapodać. A wiem, że jest ochota. No, wiem, że też jest ochota na to, by się dobrze zabawić, dlatego przypominam, żeby słuchać Meloradio po 18, no bo Sunrise Festival czeka! Tam pełno scen. Ja wiem tylko tyle, że 31 lipca w Kołobrzegu będzie naprawdę bardzo, ale to bardzo gorąco. I pojawią się tam m.in. Swedish House Mafia. No, ale zagramy za chwilę Wait So Long.

0: Reklama. Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj tu Morulat z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
8: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku. Tylko z aplikacją. Karkówka grillowa pakowana próżniowo. Czas na grill. Mega paka. 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji. 5 kg na konto Moja Biedronka. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Card Door od 825 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
10: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
11: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
12: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
11: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.

Eric Fritz w Melo Radio. 17 minut do godziny 13. Spełnijcie sobie marzenie i pojedźcie na największy festiwal muzyki elektronicznej na świecie i przeżyjcie coś niesamowitego. Słuchajcie, Tomorrowland coraz większymi krokami się do nas zbliża. No i taka moja propozycja, może byście weszli na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, i tam wzięli udział w naszej zabawie, bo możecie mieć możliwość pojechania na Tomorrowland do Belgii. Jedyne co trzeba zrobić, to napisać z kim i dlaczego chcecie się wybrać. Druga rzecz to dorzucić jakąś fotę, jak razem imprezujecie, albo jakiś film. No i generalnie to tyle. I daję ważne info. Dojazd jest gratis, jedziemy razem, integrujemy się, jest dobre melo.

0: Topic i Becky G. Sorry Papi w Melo Radio. 8 minut do 13, Ula.
1: Ja się trochę boję.
0: Dlaczego?
1: No boję się tego. Nie, no powiedz, no, ty mów. Ty
0: miecz
1: mów.
0: Świetlny mi przyszedł. O, jak, czekajcie, wyciszę na chwilę.
1: Boże, fajnie. Co tu się dzieje?
0: A co w newsach?
1: A w newsach będzie benzyna i pogoda.
0: I miecz świetlny. A już o 13 zagramy Milky David Guetta, Just The Way You Are. I w tej pozytywnej atmosferze tak zaczniemy o 13:00.

0: że radio to speed dating, sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła: lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Pepsi aż 2 litry, tylko 7,99 zł za butelkę przy zakupie dwóch. Lody Zielona Budka, 1 litr, teraz tylko 13,99 zł. Kawa Prima Finezja Mielona 500 gramów, tylko 24,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę, a polskie ziemniaki wczesne tylko 1,99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kilogram, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.
8: Minuta do 13:00. Newsy Meloradia i Ula Harciarek.
9: Od jutra ceny maksymalne paliw będą wyższe. Do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, benzyny 98 6,63, a diesla 6,48. No to przy kasie zostajemy. Od poniedziałku będzie można zapytać szefa, ile zarabiają koledzy. 7 czerwca wchodzi kolejny etap przepisów o jawności wynagrodzeń. Firma Joanna Łuksza.
10: Dyrektywa przewiduje dostęp do informacji o średnich poziomach wynagrodzeń w podziale na płeć oraz kategorię pracowników wykonujących taką samą pracę lub pracę o tej samej wartości.
9: Firmie, która zignoruje nowe przepisy, grozi grzywna do 60 tysięcy złotych. Na koniec ostrzeżenie synoptyków przed burzami na wschodzie kraju. Alert wydało też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
8: Schowajcie rzeczy z balkonu w razie czego.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
8: Od 7 czerwca możemy zapytać, ile zarabiają koledzy. Nie wiem, co o tym myślicie. Czy byśmy się przeszli z wizytą do szefa, czy nie? A może nie ma co denerwować. Milki, David Guetta, Just the Way You Are, Melo. No to raczej z tych spokojniejszych. A, no i Adi z tej strony, do 14 zapraszam.

Prawdziwa muzyczna dżungla. Alok, The Chainsmokers i Jungle. 13 minut po 13, podkręcamy tempo. Ten numer, myślę, że jest duża szansa, że usłyszymy na tegorocznym Tomorrowland, a jeżeli chcecie się tam pojawić, to zapraszam na meloradio.pl. W międzyczasie przypominam, że można podjąć wyzwanie, a to oznacza, że macie skiety do zdobycia. 321-321-777, dzwońcie, no bo czekam i skiety zresztą też. No i zepsułem, poczekajcie. O, to tylko przypomnę, 321-321-777, dzwońcie, zapraszam, podejmijcie wyzwanie i będzie humor gitowa, obiecuję.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It w Melo Radio, 16 minut po 13. No, cieszymy się piątkiem i z takimi numerami to jest zdecydowanie łatwiej. A z odrobiną szaleństwa to już w ogóle. Siema Dominik, stary, jak żyjesz?
1: Siema, siema mordeczki. No, dziękować, wszystko dobrze. Siedzę właśnie na rusztowaniu i mąkuję dach, także...
0: O, stary, nice.
1: Także tylko, żebym nie spadł.
0: No właśnie, to weź się czegoś złap, bo my podejmujemy wyzwanie, żebyś ty zgarnął skiety Meloradia. Słuchaj, jeżeli ci się uda, masz skiety, jeżeli ci się nie uda, coś innego z Melomerczu. Czy wszystko jasne?
1: Jasne jak słońce.
0: Dobra, czy w takim razie chciałbyś poznać swoje dzisiejsze wyzwanie?
1: Słucham uważnie.
0: Dobra, zagrajmy w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. Twoim zadaniem jest odpowiadać na moje pytania, nie używając tak lub nie. Czy jesteś gotowy?
1: Jasne.
0: Bo dobrze zajarzył, super. Dobra, idziemy do pierwszego pytania. Czy lubisz jeść kebsa?
1: Oczywiście.
0: Rozumiem, bardzo fajnie. A czy Armin van Buuren chodzi na siłownię?
1: Prawdopodobnie.
0: Prawdopodobnie tak. No, a czy Melo Radio zabiera słuchaczy na Tomorrowland?
1: Oczywista oczywistość.
0: No wiadomo, że tak. A powiedz mi, stary, tak z troski pytam, dobrze się czujesz dzisiaj?
1: Jak najbardziej.
0: Okej, okay. A myślisz, że chłop z 1.8L już zapomniał?
1: Nigdy.
0: Nigdy? Dobra, mamy to, skiety Melo Radio są twoje, brawo!
1: Stary, super, dzięki.
0: Ci poszło, gratuluję. Pozdrawiamy kogoś od ciebie.
1: Wszystkich, ale słuchaczy.
0: Słuchaj, a możesz coś dla mnie jeszcze zrobić z tego rusztowania?
1: I Tomka, który siedzi właśnie na dachu.
0: Pozdrawiamy. Czy możesz zrobić coś dla mnie z tego rusztowania jeszcze?
1: No, dokładnie, mogę.
0: Krzyknij budowa!
1: Budowa!
0: Hurra!

0: Dubdog i How Does It Feel w Meloradio, 28 minut po 13. W tej godzinie jeszcze spotkamy się z Aviciim i Hey Brother. Wyjątkowe muzyczne wspomnienie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc wydałoby się.
2: Patryk, 200 zł w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500 zł. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to muzyka, której

0: Kręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Świat należy do ciebie. Spraw, by był nadzwyczajny. Wybierz jakość Lexusa i poczuj doskonałość w każdym detalu. Od pierwszego spotkania, przez komfort jazdy, aż po obsługę i opiekę, na jaką zasługujesz. Odkryj świat premium w Auto Kamiński przy ulicy Spółdzielców 15. Przyszłość jest w twoich rękach. Umów jazdę próbną i poznaj Lexusa z bliska już teraz. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Zapraszamy. Konin, Spółdzielców 15.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
8: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
9: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24, 30.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Meloradio z Kupca. Słuchaj na 102,9 FM.

0: Young Glosia, Jonathan w Melo.
1: W noc anioł wszyscy wychodzą na patrol.
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Oh yeah! Mamy 16 minut do 14. No właśnie, piątek, piąteczek i piątunio i trzeba wam zaproponować coś turbo nowego, coś turbo świeżego, co pokochacie. No i Alesso powraca z zupełnie nowym singlem. Przy okazji to jest facet, który nie wiem, czy wiecie, ale rozpoczął swoją karierę muzyczną już w wieku 10 lat, bo wtedy dostał pierwszy syntezator. No i tak z biegiem lat rozwijał się i stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych producentów na całym świecie. I ostatnio doszło do takiej fajnej rozmowy między nim a Ryanem Tedderem z One Republic. No i panowie stwierdzili, że ej, to jest fajny pomysł, by połączyć nasze muzyczne dwa światy. No i jak się okazało, te dwa światy rzeczywiście nieźle ze sobą fitują. Poznajcie In Your Eyes, Alesso, One Republic. Moim zdaniem rewelacja.
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Pukaj, Liwka, Enklawa i chcę więcej w Meloradio. Kocham tę nutę, jest naprawdę przecudna, szczerze mówiąc. Taka wakacyjna, no i jest w niej Liwka XD, nie? Liwka jest fajna,
1: bardzo
0: nie?
1: Ładnie o niej powiedziałeś. No, no jest Liwka XD.
0: No jest sztos ona, ja ją bardzo lubię.
1: No słyszę właśnie.
0: Bardzo ją lubię.
1: Słyszę.
0: Ej, ale serio mówię, no.
1: No dobra, wierzę.
0: Widziałeś ją?
1: Aha, to dlatego.
0: Mikołaj za chwilę w Meloradio, dziękuję bardzo.
2: A już o 14:00 zagramy
1: Good Boys Hideaway, Daya i Albi.
0: W sensie mi o to chodziło, że ona naprawdę fajnie śpiewa.
1: Ale dobrze, to już się nie tłumacz, bo wiesz, jak to wychodzi potem, nie?
0: Ja widziałem na koncercie, naprawdę super, nie? Dobra, idę stąd, nara.

0: Reklama.
1: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché w Słupcy poleca. Ala de Volaille 3,69 za 100 gramów i surówka z kapusty kiszonej 1,49 zł za 100 gramów. Intermarché w Słupcy zaprasza.
2: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronce.
4: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money!
9: Cherry Money?
8: Nowy Ekspres Los!
9: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
11: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, bletka, kubańczyk, blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
14: Ekstra, piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
15: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie. Melo Radio Słupca na 102,9 FM.
16: Czas na newsy Meloradia, które przedstawi Ula Harciarek.
17: Uwaga kierowcy, mogą być jeszcze utrudnienia na autostradzie A2 w województwie łódzkim. Na jezdni w kierunku Poznania między węzłami Stryków i Zgierz doszło do wypadków. A teraz zrobi się słodko, to za sprawą naszych polskich truskawek, które są coraz tańsze. Teraz w okolicach 12-13 zł za kilogram.
18: Bardzo smaczne. Tanieją truskawki, no i są różne źródła pochodzenia, więc jest wszystko do wyboru.
17: Coraz tańsze są też polskie ziemniaki i szparagi. Na koniec sport i muzyka. Shakira wystąpi w Meksyku w trakcie pierwszej z trzech ceremonii otwarcia piłkarskich Mistrzostw Świata. To 11 czerwca. Shakira jest również jedną z gwiazd, które mają wystąpić obok Madonny podczas finału mundialu.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Fight w Melo Radio z Mikołajem Kujawińskim.
1: Siemanko, dotarliśmy. Piątek, piąteczek, wiadomo co dalej. Rozpoczynamy dzisiejszy Freak Fight. Dzisiaj będzie pełno premier w naszym programie, nie tylko tych muzycznych, bo będzie też jedna premiera, która właśnie ma miejsce. Dzisiaj jest bardzo bliska memu sercu i zapewne też waszemu sercu, chociaż może jeszcze o tym nawet nie wiecie. O tym porozmawiamy sobie na pewno w tej godzinie. Mikołaj, siemanko. Freak.

0: chcielibyście pojechać, no i piszecie też, dlaczego akurat z tą osobą. A potem my do was dzwonimy i mówimy te piękne słowa. Jedziecie na Tomorrowland. Takie słowa już usłyszała Gosia i Olek. Oni już wiedzą, że z nami pojadą. A czy wiedzą, co ze sobą wezmą?
1: Wygodne buty, żeby stópki nie cierpiały. Plecaczek, no, okulary, no i dobry nastrój i tyle.
0: No to już wiecie, co ze sobą zabrać, ale najpierw trzeba oczywiście się zgłosić, żeby przeżyć z nami Tomorrowland. meloradio.pl, tam znajdziecie wszystkie szczegóły. Pokazujecie, z kim chcecie jechać. I piszecie, dlaczego. A to jest Don't Wanna Go Home, Medusa i Henry Camomile. Już teraz Melo.

Faust i Gibbs w Meloradiu z tobą. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fightie, a jeżeli z nami chcielibyście wybrać się na Tomorrowland, to sprawa jest prosta. Wchodzicie na meloradio.pl i tam pokazujecie z kim

0: Bless.
1: 100 Kisses w Melo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo, a dzisiaj mamy wyjątkowy dzień dla wszystkich polskich graczy. No może nie dla wszystkich, ale dla większości na pewno. 15 marca 2001 roku, czyli 25 lat temu, światło dzienne ujrzała najlepsza polska gra wykonana niemieckimi rękami, czyli Gothic 1. Polska gra dlatego, że polski dubbing był do tej gry po prostu najlepszy, umówmy się, nikt nas nie przebił i dlatego też gra stała się po prostu kultowa w naszym kraju, tak samo zresztą jak dwójka, no w mniejszej części może trójka, ale też jeszcze była Arkania, ale o niej w ogóle nie mówimy. No a dzisiaj właśnie Gothic Remake ma swoją premierę, dlatego od razu daję wam znać, że mnie w poniedziałek nie ma, bo będę grał w Gothica. I to, co prawda, tekst z dwójki, ale myślę, że pasuje jak ulał, ponieważ Gothic
2: jest słaby i wiele zapomniał, ale żyje.
1: Zatopię się w tej grze, naprawdę. Dive into the ocean, Alok Z by Portugal The Man, już teraz we Freakfajcie.

0: Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: You're so beautiful. You make me feel alive again.

0: niej. To jest faktycznie piękny utwór i stworzony przez bardzo utalentowanych ludzi. No właśnie, ludzi. To jest słowo klucz, bo jeszcze w tej godzinie porozmawiamy sobie o sztucznej inteligencji i o tym, jak kończą nam się przez nią zapasy wody.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

to promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego

0: Reklama.
1: Bo w media eksperta nie masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Z Meloradiem zagrają sami najlepsi David

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM.

Bryska w Meloradiu. Obca, tak podkręcamy tempo we Freakfajcie. Teraz dwa słowa o sztucznej inteligencji, ponieważ trafiłem na ciekawy artykuł na time.com i na time.com piszą, że do 2030 roku AI zużyje tyle wody, co 1 300 000 000 ludzi i ma też zużyć do tej daty 945 terawatogodzin prądu. A przełączenie się na odnawialne źródła energii na przykład spowodowałoby jeszcze większe zużycie wody, a te farmy AI będą zabierać jeszcze więcej powierzchni, no bo trzeba to wszystko przecież schładzać między innymi. I pojawia się naprawdę duży ekologiczny problem, a rozwiązanie nie jest wcale takie oczywiste. Chociaż najbardziej ironiczne jest to, że na tym artykule, na time.com, pierwsze co mi wyskoczyło, to asystent AI, który zapytał się, w czym może pomóc.

0: Into the Sun. Z tym numerem da się poczuć już klimat jakiegoś festiwalu. Na przykład Sunrise Festival, bo to Użel, który uczynił ten numer, tam właśnie zagra. A oprócz Użela, Email Angel i Alternate. Na tym właśnie traku tak podkręcamy tempo we Freakfajcie.
1: A już o 15 zagramy
0: Beauty and a Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj. Ten numer zagramy punktualnie o 15, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: Reklama.
1: Świat należy do ciebie. Spraw, by był nadzwyczajny. Wybierz jakość Lexusa i poczuj doskonałość w każdym detalu. Od pierwszego spotkania, przez komfort jazdy, aż po obsługę i opiekę, na jaką zasługujesz. Odkryj świat premium w Auto Kamiński przy ulicy Spółdzielców 15. Przyszłość jest w twoich rękach. Umów jazdę próbną i poznaj Lexusa z bliska już teraz. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Zapraszamy. Konin Spółdzielców 15.
2: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę, a polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów. 500 gramów. 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny Luz. Jedynie 2,99 za 1 kilogram. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Pół w dół w Mediamarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu. Dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. Mediamarkt.
11: Skoczysz do Carrefoura?
12: Jasne. Grill wzywa. Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
16: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISK.
17: Scandinavian Sleeping and Living.
18: O reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.
19: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
20: Ukraińska marynarka wojenna potwierdziła, że jeden z morskich dronów zgubił się podczas operacji na Morzu Czarnym. To prawdopodobnie ta jednostka eksplodowała w porcie w Rumunii. Kawa tanieje na światowych giełdach. Notowania arabiki są niższe niż rok temu, ale według analityków ceny w sklepach się nie zmienią. A na koniec jeszcze Poznań, a tam trwa festiwal Ukulele. To jedyna taka impreza w Europie. Jutro będzie się sporo działo, mówi organizator Piotr Kończal.
21: Jak co roku tradycyjnie godzina 12 wdrapujemy się na ratusz poznański i gramy hejnał na ukulele, potem troszeczkę pohałasujemy i pobawimy się z wszystkimi na Starym Rynku i lecimy na Plac Wolności, gdzie od 13 do 22 longiem koncerty, warsztaty, wspólne grania.
20: Impreza potrwa do niedzieli.
22: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
19: 15 na zegarach, zaczynamy kolejną godzinę Freak Fightu, a w tej powiemy, w jaki sposób Polska znowu się podzieli na dwie części. Ale będzie też mocarna premiera muzyczna. Mikołaj, siemanko.

Na antenie Melo Radio to LMFAO, Party Rock Anthem. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fajcie. A jeżeli dzisiaj planujecie jakąś wiksę, to lepiej chyba znaleźć jakiś lokal niż uderzać w plener, ponieważ dzisiaj Polska podzieli się na dwie części. Na zachód i na wschód. I na zachodzie będzie padać, a na wschodzie będą burze i będzie padać. I ten właśnie podział pięknie oddaje to, że chociaż często jesteśmy w naszym kraju podzieleni, to tak naprawdę wszyscy mamy przechlapane, oczywiście, bo jak napada,

będzie chlapać.

0: Galantis na antenie Meloradia. To jest Runaway, a jak uciekać? No to chyba tylko do Belgii, na Tomorrowland 2026, bo tam właśnie was zabieramy. I zabieramy już na pewno Gosię i zabieramy też Olka.
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Melo?
2: Nie możemy w to uwierzyć, bardzo się cieszymy. Boże. Ale fajnie.
0: Na meloradio.pl pokazujecie, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland, piszecie dlaczego, a potem no trzeba chyba jakieś przygotowania poczynić, tak jak robi to właśnie Olek.
2: Trenuję na siłowni 3 razy w tygodniu i oczywiście cardio, 40 minut po każdym treningu, żeby mieć dobrą kondycję.
0: No żeby przeżyć wszystko, co Tomorrowland ma do zaoferowania, to kondycja będzie niezbędna. Zgłaszacie się, przypominam, na meloradio.pl. A to Yearbooks, Graceland.

0: Be Mine to James Hype na antenie Melo Radia i już można w sumie zaczynać się hype'ować, ponieważ już w tej godzinie i to całkiem niedługo, bo za chwilę naprawdę potężna premiera muzyczna. No będzie jeden z najlepszych polskich producentów, tyle zdradzę.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Meloradio Słupca. Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99, a ketchup Kotlin jedynie 4,89, kupując dwa.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub od udzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chipsy Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
13: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
16: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
17: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
1: Po reklamie.

0: Starsow o północy w Meloradiu. 18 minut do 16.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Teraz będzie coś wyjątkowego. Trzech Mikołajów w jednym momencie, bo jeden z Czech, który śpiewa, drugi z Polski, który produkuje i trzeci też z Polski, który to zapowiada, czyli ja. Mikolas i Trips połączyli siły, podali sobie rękę przez granicę polsko-czeską i stworzyli nowy numer Hard to be Humble. Mam nadzieję, że to będzie początek tylko owocnej współpracy. Kto wie, może jakaś nowa wersja kreskówki Sąsiedzi się szykuje z muzyką Tripsa. To by w sumie było całkiem interesujące. Ale nie wyprzedzajmy faktów. Hard to be Humble, Mikolas i Trips. Taki numer już teraz w głośnikach.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Don't Want Your Love to Illenium i Ellie Goulding. A jeśli chodzi o miłość, to wydaje mi się, że cała Polska pokochała Maję Chwalińską, która tak teraz robi niesamowite rzeczy we Francji.
1: No i mam nadzieję, że zrobi jutro.
0: No właśnie, bo
1: no
0: jutro
1: i właśnie
0: finał.
1: O Mai będziemy mówić, jak radzi sobie tak psychicznie.
0: Będziemy trzymać kciuki, bo widziałem, że będzie niesamowity przeskok też w rankingu, jeżeli wygra ze 140 któregoś miejsca na 20 któreś chyba.
1: Dlatego trzymamy mocno kciuki.
0: Żeby tak hity w 30 Meloradia przeskakiwały. To by było dopiero coś.
2: A już o 16 zagramy.
0: Thomas Gray, Rumors. Ten numer punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.
2: Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: niedaleko chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Kiełbasa grillowa 500 gramów 12 zł 99 groszy. Od wtorku do niedzieli żeberka w marynacie barbecue 26 zł 99 groszy za kilogram. Karkówka w marynacie klasycznej 400 gramów 16 zł 99 groszy. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
3: Prawo jazdy? Zrób to na luzie, ale na serio. Szkoła jazdy Turbo. 35 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych kursantów, elastyczne godziny jazd, wszystkie kategorie, kursy kwalifikacyjne i ADR-y w pakietach taniej. Postaw na Turbo. Dzwoń 500 076 890.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Tomasz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
12: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Chłynu.
13: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
14: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
15: Po reklamie.

0: słupcy.
1: Agnieszka Pędzik, długi weekend trwa. Niezależnie gdzie jesteście i jaka jest pogoda, zawsze znajdzie się coś ciekawego do roboty. Na początek wpadamy do Mrągowa. Słynne miasteczko westernowe Mrągowil zamieniło się właśnie w tor kolarski. Wystartowała tam druga edycja zawodów Globe Metal XC Race w kolarstwie górskim. Wpadajcie kibicować, bo zmagania rajderów potrwają jeszcze jutro. Z kolei w Olsztynie rządzą dziś prawdziwi siłacze. W hali Urania trwają 36. Mistrzostwa Polski Masters w olimpijskim podnoszeniu ciężarów. Formy zawodników i zawodniczek możecie podziwiać od dziś do niedzieli między 10 a 18. I na koniec przenosimy się do Torunia i spoglądamy w niebo. Trwa tam festiwal balonowy Kujawy-Pomorze. Spektakularne wydarzenie, które tradycyjnie otwiera obchody święta województwa kujawsko-pomorskiego. Już dziś wieczorem czeka Was absolutny hit. Nocny pokaz balonów na placu cyrkowym. To będzie wyjątkowe widowisko. Start około 22.
2: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radia. Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Złe warunki pogodowe mogły przyczynić się do katastrofy śmigłowca na zboczu góry w Małopolsce. Do wypadku doszło w nocy ze środy na czwartek. Śledztwo wszczęła prokuratura. Na mazurskich jeziorach nie będzie w tym sezonie darmowego odbioru ścieków z jachtów. Rzekarze w wyznaczonych punktach muszą zapłacić od kilkunastu do nawet kilkuset złotych. A jutro trzymamy kciuki za naszą polską tenisistkę. Maja Chwalińska zagra w finale French Open z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Nasza zawodniczka świetnie radzi sobie z emocjami, mówi psycholog sportu dr Zuzanna Gazdowska.
4: Inaczej wygląda to z perspektywy takiej Mai, a inaczej na pewno z perspektywy na przykład Aryny Sabalenki, która już ma coś do stracenia, bo chce coś udowodnić.
3: A wielki finał jutro o 15:00.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: 16 na zegarach, w tej godzinie Freak Fightu będziemy robić bo będziemy rozmawiać o takich misiach pływających, co mają takie słodkie łapeczki, ale więcej na ten temat oczywiście za chwilę. Thomas Gray, Rumors przed nami. Mikołaj, siemanko.

0: DNA w Melo Radio.
1: Tak właśnie podkręcamy tempo, a w DNA naszej polskiej kultury piłkarskiej jest zapisany już nierozerwalnie Dariusz Szpakowski i jego legendarny głos, który komentował wszystkie największe turnieje. No ja pamiętam swój pierwszy, jaki oglądałem, przynajmniej świadomie. To był 2002 rok, Japonia, Korea Południowa. Świetnie nam wtedy poszło, ale pomijam już naszą kadrę, bo właśnie to głos Dariusza Szpakowskiego towarzyszył nam w tych najwspanialszych i tych najgorszych momentach i postanowił to uczcić producent kryjący się pod pseudonimem Dobry. I teraz Dariusz Szpakowski jest na ficie utworu Argentyna. Możecie go znaleźć w sieci.

Tell Me Who w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Kiedyś wykonałem taki bardzo ważny test. Był bardzo dogłębny i zadawał ciężkie pytania, na które odpowiedziałem szczerze i wyszło mi, że jestem wydrą, bo to był test, jakim zwierzęciem jesteś. Bardzo mnie to ucieszyło, bo ja lubię wydry. To są takie, jak foki są takimi psimi syrenkami, to wydry są takimi kocimi syrenkami. Pływają sobie, a jak śpią w wodzie, to się trzymają za łapki, kamienie zbierają. No super zwierzęta. Niestety wydra jest, a raczej była, no po prostu szkodnikiem, tak przynajmniej na to patrzyli ludzie i te wydry tępili, zresztą ich naturalne siedliska również po prostu ulegały degradacji. Na szczęście prawa się zmieniły i teraz wydra idzie do góry. Populacja w Polsce rośnie, a wiecie, co to oznacza?

0: dishes, dishes, dishes.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtrną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: All the Time, John Summit, The Chainsmokers, Eels. I tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu, we Freak Fight'cie, a jeszcze w tej godzinie naszego spotkania rozmawiamy sobie o Land Down Under, czyli o Australii, ponieważ no, ten kraj i kontynent zdaje się być jeszcze gorszy niż wcześniej.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: meloradio.pl, no i wspierajcie swoich faworytów.
1: 30 Meloradia.
0: Olek Pych, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Kówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest stokrotka.
2: Jedź na tu Moru Lat z Meloradiem. Zagrają

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: Buł w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.

Tiesto i Nelly Furtado na antenie Melo Radia. Who wants to be alone? Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fight'cie i ja chyba wolałbym całe życie spędzić sam niż na jeden dzień polecieć do Australii. Nie dlatego, że mam coś do Australijczyków, bo to fantastyczni ludzie i mają też piękne widoki, tylko niestety mają też cały zestaw obrzydliwych, jadowitych, pełzających pająków, których nie cierpię po prostu. No i na domiar złego, ostatnio australijskie władze skonfiskowały 100 tysięcy karaczanów egzotycznych gatunków, które posiadał jeden z hodowców w Australii właśnie. Po co on je tam ściągał? Nie wiem, może stwierdził, że mają za mało pełzających obrzydlistw, ale wszystkie zostaną teraz zutylizowane. No to już jest krok w dobrym kierunku. And he goes.

0: I Can't Wait w Mono Radio to Bob Sinclair. Podkręcamy tempo. A jeżeli wy nie możecie się doczekać weekendu, bo planujecie na przykład jakiegoś grilla na sobotę, to może być problem.
1: Oj, tam taki tam problem, no. Troszkę popadaj, będzie o tym wniosek.
0: Znaczy z rozpaleniem może być problem, ale jak się dobrze tam podmucha.
2: A już o 17 zagramy
0: Zakaria, Andy Dust. Ten numer punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Ekstra piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Gotowi na rewolucję? No to jazda! Od marca prawo jazdy od 17 lat, a szkoła jazdy Turbo to najlepszy wybór dla młodych kierowców. Nowoczesna flota, własny plac manewrowy i wygodne raty. Szkoła jazdy Turbo. Konin Poznańska 47. Telefon 500 076 890.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Po reklamie. Meloradio Słupca. Co jest grane w Słupcy?
4: Agnieszka Pędzik. Szukacie planów na weekend? Na początek mam propozycję prosto z Wielkopolski. Promenada w Słupcy zamieni się dziś w imprezowe centrum regionu. Już o 19 nad Jeziorem Słupeckim startuje 8Fest Słupca. Dziś scenę opanuje hip-hop, Kizo, Malik Montana, Paluch czy Miu. Jutro stery przejmą najlepsi artyści sceny klubowej. Przenosimy się w czasie. W lądzie nad Wartą możecie wpaść prosto do średniowiecznej osady. Wszystko za sprawą Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej. Szykujcie się na widowiskowe walki rycerskie, pokazy rzemiosła czy mnóstwo regionalnego jedzenia. Jeśli natomiast macie ochotę na mazurskie smaki, to pojutrze przy Młynie Kulturalnym w Burdach ruszą mazurskie spotkania z wodą, rybą i tradycją. Na dzień dobry pokaz gotowania na żywo z degustacją świeżej zupy rybnej. W planie też koncert szantowy i biesiada przy ognisku. To cykliczna impreza, która pokazuje najlepsze tradycje regionu.
5: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
6: Przed nami wyjątkowo dynamiczna pogoda. Będzie sporo deszczu i burz. Alerty wydano dla województw m.in. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
7: I tutaj burzą towarzyszyć będą intensywne opady deszczu, grad i porwisty wiatr.
6: A jutro alerty mają objąć już niemal cały kraj. Żołnierz WOT-u z zarzutami prokuratury. Chodzi o dowódcę 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Miał dopuścić się wyłudzenia świadczeń z tytułu rozłąki i przejazdów, których tak naprawdę nie było. No i jeszcze Szwecja, gdzie dziś po raz pierwszy obchodzony jest Dzień Walki z Samotnością. Problem dotyczy już nie tylko osób starszych, ale także młodych, zwłaszcza mężczyzn, a nawet dzieci.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
5: 17 na zegarach, w tej godzinie zrobimy komuś weekend, ale w ogóle będzie dużo uśmiechu, ponieważ pojawi się też kolejna muzyczna nowość i to nie byle jaka. Mikołaj, siemanko.

0: Dainoro i Gigi D'Agostino. To jest In My Mind w Meloradiu, a w naszych głowach cały czas Tomorrowland oczywiście, ponieważ zabieramy was na to wyjątkowe przeżycie, pakujemy was wszystkich do imprezowego busa i jedziemy prosto do BUM, do Belgii. A co tam się będzie działo, jak już tam dojedziemy? No, Olek zademonstrował swoją reakcję, jak zobaczy Tomorrowland na własne oczy. Uwaga!
1: Wow!
0: I chyba lepszej reakcji nie ma i nie trzeba nic tutaj dodawać. Jeżeli też chcecie zrobić przeżyć to na własnej skórze, zobaczyć to na własne oczy, meloradio.pl, tam pokazujecie, z kim chcecie pojechać na Tomorrowland, piszecie, dlaczego akurat z tą osobą, a potem wsiadamy, no i jedziemy.

0: W Melo Radio to Scooter, The Logical Song, a na zegarach 18 po 17.
1: Szybka kasa na weekend w Melo Radio.
0: To jest właśnie ten piękny moment, w którym ktoś z was zgarnie 500 zł od Meloradia. Dzisiaj dzwonimy do Damiana, który ma oczywiście 5 sygnałów na to, żeby od nas odebrać telefon. A jeżeli ta sztuka się uda, no to już będzie pierwszy krok wykonany. Cześć Damian, Mikołaj Meloradio z tej strony.
2: Cześć.
0: Siemanko, gdzie cię złapałem, powiedz?
2: W tym momencie u teściów na Mazurach.
0: O proszę, to dobrze się składa, bo byłeś na meloradio.pl i powiedz nam wszystkim, po co ci 500 zł od Melo?
2: No chciałbym pomóc trochę teściom i kupić im farby do malowania, bo jesteśmy obecnie w trakcie remontu, w długi weekend.
0: I będziesz też malował, rozumiem, poza załatwieniem farb.
2: No tak, no trzeba to wszystko wykorzystać będzie, tak, pomalować, zgadza się.
0: Damian, teściowie chyba muszą cię kochać mocno, co?
2: No pewnie, no jedyny zięć.
0: No to teraz będzie jeszcze kolejny powód, bo ten dźwięk oznacza, że kasa już do ciebie leci i za chwilę możesz wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego 500 zł w szybkiej kasie.
2: O ja, dzięki wielkie.
0: No to w takim razie
2: przydadzą.
0: Przyjemności ci samej życzę i żeby remont szybko poszedł.
2: No na pewno szybko teraz pójdzie.
1: Szybka kasa na weekend.

0: John Summit, Shades of Blue, to jest nowość w Meloradiu. A wiecie, co też w Meloradiu jest? Na przykład w piątki po 21:00 Sunrise on Air, czyli najlepsze hity, najlepsze sety z Sunrise Festival, a w nich najlepsze hity oczywiście. Sunrise Festival oczywiście w tym roku też się odbędzie w Kołobrzegu. Wysyłamy was tam, słuchajcie, dzisiaj po 21:00 Sunrise on Air, bo będą bilety do wzięcia.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Z aplikacją idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14.

0: ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Osher i Olek.
1: Piątek.
0: A to dzień muzycznych premier oczywiście.
1: Oczywiście, że tak.
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Siemano.
0: Siema, siema, teraz będzie wakacyjny bęgier.
1: No właśnie, słuchaj. No ja przyszedłem, bo za kilka chwil rozpocznie się 30 Meloradia, a Mikołaj powiedział: ej, bo ja mam takiego sztosa, choć zapowiedz go ze mną. No to jestem.
0: I ten sztos jest od Lost Frequencies, numer nazywa się Live It All i podobno refren został stworzony z myślą o festiwalowych scenach, zachodach słońca i najgorętszych momentach wakacyjnego sezonu.
1: O, bardzo proszę, a wiesz, gdzie wystąpi pan Lost Frequencies?
0: Gdzie?
1: Na Tomorrowlandzie. A wy możecie tam jechać z nami.
0: I możecie przeżyć to wszystko sami, Live It All, dosłownie.
1: On zgubił często, a wy możecie zgubić, nie wiem, na przykład swoje myśli na Tomorrowland.
0: Może on specjalnie dla nas to nagrał właśnie, że może przeżyjcie to sami, przeżyjcie Tomorrowland z Meloradiem.
1: Co, gramy?
0: Gramy. Lost Frequencies, Live It All w Melo.
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Superstars na Christian koniec March. Freak Fightu.
1: Tak, a za chwilę startujemy z 30 Meloradia. Myślisz, że ten numer się znajdzie w liście?
0: Mam taką nadzieję.
1: No to zobaczymy. Już za chwilę 18 i za chwilę startujemy z 30.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Patty, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Pepsi aż 2 litry, tylko 7,99 zł za butelkę przy zakupie dwóch. Lody Zielona Budka, 1 litr, teraz tylko 13,99 zł. Kawa Prima Finezja Mielona 500 gramów, tylko 24,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.
1: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
3: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Jedź na tu z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 4 kilo na osobę, a polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Po reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM.
6: Zbliża się 18, zbliżają się newsy Meloradia, a w studiu już Ula Harciarek.
7: Szkoła w chmurze pod lupą prokuratury to prywatna szkoła podstawowa i liceum, które realizują edukację domową. Sprawa dotyczy wielomilionowej dotacji. Afera o wielki baner Lecha Poznań w centrum miasta wisi na fasadzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a chodzi o to, że jest tam nielegalnie. No i jeszcze sportowe emocje, bo jutro w finale French Open Maja Chwalińska zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrijewą. I to będzie trudny mecz, ocenia dyrektor sportowy Polskiego Związku Tenisowego Rafał Helbig.
8: Myślę, że szanse są tutaj 50-50 z lekkim wskazaniem na Maję, bo wydaje mi się, że styl i jakby to, co prezentuje, lekko tą szalę może przechylić, aczkolwiek tu jest każdy wynik możliwy w finale.
7: A mecz jutro o 15.
6: Będziemy głośno kibicować, prawda?
7: Oczywiście.
6: Ile obstawiamy?
9: A jak, ja nie jak, wiem, jak to się tam wygrywa. Oni tam co 15 chyba liczą, nie?
6: Ja obstawiam wygraną.
9: Będzie tak. 3-0.
7: Naszej.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
11: Yeah. 30 Meloradia.
12: Odliczamy wasze ulubione numery.
6: No bo długi weekend już trwa, ale piątek, piąteczek, piątunion to jest tylko jeden, no.
9: Słyszałem, że masz jakąś zagadkę matematyczną.
6: Ja mam do was dużo zagadek, ale tak, ja miałem boję. Mieć trzy pytania, ale mam cztery. Jedno skierowane do ciebie, Mikołaj.
9: Dawaj.
6: Gdzie jest znowu Iga Dudziuk?
9: A o, na urlopie. Aha. Widzisz, skandal.
6: 758 w tym roku, tak?
9: Ja nie wiem,
6: dobrze.
9: Skąd ona ma tyle.
6: Dzwonimy do naszego szefa, ale to może poza anteną. Ale mam dla was jeszcze trzy inne pytania, bo jeszcze Ula została w studiu.
7: Tak.
6: Jak,
7: tak,
6: nie ma
7: tak,
6: Igi, mamy to lepsze zastępstwo, tak?
9: Oczywiście.
6: Stary, Iga, kochamy
9: cię, pamiętaj. Spokój tutaj zapanował.
6: I możemy gadać o piłce. Słuchajcie, mam dla was trzy pytania. Po pierwsze, co jest lepsze na grillu, kiełbasa czy karkówka?
7: Karkówka.
9: Kiełbasa.
6: Kiełbasa, ja też w tym teamie. Ale Ula, kochamy cię, pamiętaj. No, drugie pytanie matematyczne. Co jest większe, moja chęć zrobienia jutro grilla, mimo tego, że ma padać, czy obwód kuli ziemskiej?
9: To pierwsze.
7: Grill, oczywiście.
6: To prawda. Moja chęć jest ogromna. No i pytanie trzecie do was. Jakie jedno słowo idealnie opisuje wasz weekend?
7: Super.
6: Okej. Okay. No to super gotik może być. Moi praca, ale spoko. No to jeszcze zobaczmy sobie, co na miejscu 30. Ja pytałem cię kilka chwil temu, czy Fast Cars Superstars się znajdzie w liście.
9: Wow, jest! Na miejscu 30.
6: A wiesz, że ja cię trochę oszukałem?
9: Czemu?
6: Bo ja cię zapytałem, czy wiesz, ja powiedziałem, że nie wiem, a wiedziałem.
9: Brzydko.
6: Też więcej na miejscu 29. To Calvin Harris i Jazzy. Satisfy 28. Gramy?
9: No gramy, ale to...
6: Bo jutarn mi.
9: Aha, ale myślałem, że to...
6: A,
9: to
6: że
9: Ula
6: ja mam
9: przedstawi.
6: Powiedzieć. A, Ula, no to powiedz.
7: A, że co?
6: No, dokładnie. To miejsce 28, a my lecimy dalej z odliczaniem. Mamy trzy nowości w ogóle w tym notowaniu, więc fajnie. Pierwsza już niebawem, a to już dobrze znane Loco Loco na 27. Dobrego weekendu wam, kochani.
7: Dzięki. O, dzięki.
6: A my rozkręcamy dobre mela.

Słuchajcie, moim zdaniem mamy hit tego lata. Dawno nie wierzyłem w żaden numer tak jak w ten. No i ta wiara też jest u was, no bo już jest nowością ten kawałek w 30 Mel Radia. Pierwszą z trzech dzisiaj. Sad Girls to Bibi Rexha i David Guetta. W ogóle no, ostatni czas dla Bibi Rexha jest naprawdę świetny. Jej numer New Religion cały czas rządzi na listach hitów. No i zdradzę, że jeszcze w tym tygodniu, dzisiaj, w 30 Mel Radia się on pojawi. I to na wyższym miejscu. No, którym nie powiem, ale teraz powiem, że na miejscu 25 duet, który trochę nagrał hit o poczuciu samotności, takiej szczerej potrzeby bliskości. O tym właśnie jest kawałek Dive Into Me i to jest miejsce 25.

Favor to Fisher i Tom Sendai w Melo Radio. To jest 30. Melo Radio, za nami miejsce 24, a Tom Sendai wybrała się w podróż do Kalifornii, konkretniej ze swoją przyjaciółką, między innymi wstawiła zdjęcie na swoje storiesy na Instagramie. Możecie sobie obczaić, bardzo piękne swoją drogą. No a ja sprawdziłem, jak tam sytuacja pogodowa się ma w Kalifornii. No póki co jest tam 9 rano, ale w ciągu dnia ma być 25 stopni. No czyli Tom Sendai będzie miała lepsze warunki do zrobienia grilla niż my wszyscy razem wzięci. Zazdro! A teraz czas na miejsce 23. Tutaj gość, który wystąpi na Sunrise Festival. Przypominam, po 21. Sunrise On Air na antenie Meloradia będzie między innymi szansa na to, żeby zgarnąć wlotki na ten festiwal. A zagra na nim James Hype. Be Mine, to miejsce 23.

ile tygodni ten numer jest w 30. Meloradia, to nie zlicza, ale wciąż bardzo mocno wam się podoba. Jazzy, Can't Deny It. To miejsce 22 w tym tygodniu, a teraz czas na jedną z naszych propozycji. Odpoczywamy trochę od odliczania, no i zajmujemy się jednym z numerów, które czekają, żeby w ogóle wbić do tych 30 najgorętszych w Polsce. Kygo i Carter Fate go nagrali, a w teledysku do tego kawałka, zresztą bardzo pięknego, nazwanego też Cinematic, występuje znany aktor Rudy Pankow z serialu Outer Banks. Możecie to sobie zobaczyć, ale przede wszystkim posłuchajcie i ocencie, czy wam się podoba. Kygo i Carter Fate to That's When You Know.

0: Topic i Becky G to Sorry Papi w Melo. To jest 30 Melo Radia, najbardziej dynamiczna lista hitów w całej Polsce, a Becky G to dziewczyna, która ostrą grę lubi, no bo ostatnio, jak spojrzałem na jej Instagramie, no to wzięła udział w podcaście, w trakcie którego musiała testować różne poziomy naprawdę ostrych sosów. Jak sobie dała radę, to możecie zobaczyć, jak wbijecie na jej Instagramka. No w każdym razie wiemy, że jakbyśmy zaprosili Becky G na domówkę na przykład, to musielibyśmy się naprawdę bardzo mocno postarać, żeby temu dorównać, jeżeli chodzi o przekąski. Miejsce 20 za nami, za chwilę 19, tutaj Anima i Joji się pojawią. Będzie klimatycznie, pojawi się numer Beautiful.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Świat należy do ciebie. Spraw, by był nadzwyczajny. Wybierz jakość Lexusa i poczuj doskonałość w każdym detalu. Od pierwszego spotkania, przez komfort jazdy, aż po obsługę i opiekę, na jaką zasługujesz. Odkryj świat premium w Auto Kamiński przy ulicy Spółdzielców 15. Przyszłość jest w twoich rękach. Umów jazdę próbną i poznaj Lexusa z bliska już teraz. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Zapraszamy. Konin, Spółdzielców 15.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
9: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
10: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
0: O reklamie. Meloradio z Łupca. Słuchaj na 102,9 FM. 30 Meloradia. Odliczamy najlepsze hity tego tygodnia. 19. You make me feel alive again.

Na długo-weekendowych grillach tych dziewczyn nie może zabraknąć, nawet jeżeli są tylko w radiu, a nie obok nas. Modelki i lubicie jak lato. To miejsce 17 w tym tygodniu, to jest 30 Meloradia, najbardziej dynamiczna lista hitów w całej Polsce. No to od razu lecimy dalej. No i lecimy dalej z gorącą premierą. Bless, ten gość dał nam się poznać za sprawą numeru Kisses. On najmocniej rządził, jeżeli chodzi o twory od tego gościa. Tym razem ma dla nas kawałek Terms and Conditions. No i brzmi on naprawdę jak dobry piątkowy wieczór. Posłuchajcie zresztą sami, jeżeli gdzieś teraz szykujecie się na imprezę, gdzieś malujecie dziewczyny kreski, albo panowie gdzieś tam się szykują w strój, no to ten kawałek sprawdzi się idealnie. Nowość na antenie Meloradia. Bless i Terms and Conditions. Yeah.

Miejsce 16 w tym tygodniu. Medusa, Young Rikano Mil, Don't Wanna Go Home. No mam nadzieję, że wy do swoich domów też szybko nie wrócicie dziś. Miejsce 16 za nami, a ten numer nieprzypadkowo się tak nazywa, no bo powstał pod wpływem takiego jednego konkretnego momentu, takiego, którego Meduza przeżywa za każdym razem, kiedy gra, kiedy już musi kończyć, kiedy słońce się pojawia, wschodzi, no i wszyscy jeszcze krzyczą one more song, jeszcze jeden kawałek. No i musi wyjść znowu, no bo nikt nie chce do domu iść. Miejsce 16 za nami, a teraz czas na oczko wyżej, 15 i kawałek, o którym chyba wszyscy już wszystko powiedzieli, a dalej no zbuja niesamowicie mocno. Bibi Rexha i Faithless to New Religion na 15 w tym tygodniu. Melody.

Druga, najpierw rok 1983, grupa New Order, potem Above & Beyond i Blue Monday, a teraz to Dub Dogs i How Does It Feel. Lata mijają, a ten kawałek w odświeżonych wersjach brzmi naprawdę świetnie. Miejsce 14 za nami, wysłuchacie 30 Meloradia, listy waszych ulubionych numerów, no i za chwilę lecimy dalej z miejscem 13. Ile Millennium i Ellie Goulding się pojawią.

0: Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Marian, a gdzie mogę kupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Trzydziestka Meloradia. Odliczamy wasze ulubione numery.
8: No i jesteśmy już w tej strefie tych naprawdę najbardziej ulubionych numerów. Tych 13 mijającego tygodnia mamy przed sobą. Co na miejscu pierwszym, to dowiecie się na pewno do 20. Ja na 13 mogę wam zdradzić już teraz, bo właśnie gramy. Ilenium i Eli Goulding, Don't Want Your Love, Tupychu, siemano.
0: 30 Meloradia. Odliczamy najlepsze hity tego tygodnia. Two ships in the night.

miejsce 11 w tym tygodniu. Słuchacie 30 Meloradia, listy waszych ulubionych numerów. To Ale Farben i Ren Miller, Body Talk. A Ren Miller był songwriterem numerów Ale Farbena. No i któregoś razu panowie się spotkali, no i Ren powiedział, a może bym tak stanął za mikrofonem. No i dobrze, że to zrobił, no bo z tego wyszedł tak dobry hit. Miejsce 11 już za nami, a teraz czas na jedną z naszych nowości, no bo nie ma, że długi weekend. Gwiazdy w piątki te nowości wypuszczają, no i mamy taką kolejną nowość. Alesso i One Republic. Oni już kiedyś połączyli siły. To przy jednej z wersji hitu If I Lose Myself, którego też możecie usłyszeć na antenie Meloradia. Tym razem mają dla nas kawałek In Your Eyes. No i posłuchajcie, jak to brzmi. To Alesso i One Republic. Are you ready?

Andy Dust jakiś czas temu stworzył songwriterowy kamp w Berlinie, no i w trakcie niego właśnie powstał ten numer. Warto się czasami dalej przejechać, żeby takie perełki stworzyć. Dalej wam się podoba. Miejsce 10 za nami to Zakaria, a teraz czas na miejsce 9, no i numer, który jednym słowem mógłbym określić: lato. Bauza i Magnetic to dziś na 9.

Iben w Melo. To Hello, miejsce siódme w tym tygodniu w 30 Meloradia. Teraz czas na jedną z naszych nowości, no bo jak piątek, to oczywiście dużo muzycznych premier na antenie Meloradia. No i to jest kawałek, który wlatuje na naszą dzienną playlistę. Będziecie mogli od dziś słuchać go zdecydowanie częściej, a jest czego, bo to naprawdę dobra rzecz. Choć od gościa, który jeszcze tak w sumie solowo, to nie zasłynął za bardzo z żadnego numeru. Mowa o Moonlightie, to DJ, który już współtworzył między innymi Where She Goes z Cyrilem. Tym razem ma dla nas razem z Fordo kawałek Alabama Ten, no i on wchodzi do głowy od razu, zresztą sami się przekonajcie. Yeah.

podoba się. Przywitajcie się z tym numerem na naszej playliście. Alabama Ten i Moonlight to nowość i propozycja do 30 Meloradia. Zaraz odliczymy dalej. Pojawi się miejsce 6 i kosmiczny skok aż z 24 od razu na 6. Martin Garrix, Ed Sheeran, oni za chwilę się pojawią na playce Melo.

0: reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
3: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
0: Po reklamie. 30 Meloradia. Odliczamy najlepsze hity tego tygodnia. 6.

0: Ten to jest niesamowity. Lata lecą, a on tworzy dalej tak samo dobrze. Kygo, Kality, Griffin to Save My Love. Miejsce czwarte w tym tygodniu. Wy słuchacie 30 Meloradia, ale zanim pierwsza trójka, to czas na jeszcze jedną z naszych nowości, które mamy. I to będzie niesamowite, bo to zaledwie 22-letni chłopak. Klimat potrafi zrobić jak naprawdę doświadczeni najbardziej na świecie DJ-e.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Matilo, gość, który zasłynął dzięki TikTokowi, no i wypłynął na szersze muzyczne wody, wypływa też na wody Melo Radia. Posłuchajcie i wczujcie się w ten numer, bo naprawdę warto. Niesamowity klimat. Matilo i Without You, to nowość w Melo.

musiało zaboleć. W zeszłym tygodniu to był numer jeden, w tym tygodniu brązowy medal. Miejsce trzecie, Another It Talk To You, a na miejscu drugim gość, który i w zeszłym tygodniu był na drugim. Gips i Win. 30.

Mistrzowie drugiego miejsca, takich chyba można nazwać, no bo nie wiem, czy dobrze liczę, ale to już trzeci raz z rzędu, kiedy to drugie miejsce zajmują. Troszeczkę do tego pierwszego jeszcze brakuje, ale kto wie, być może za tydzień. Win, Gipsy, Dope House i Formani to miejsce drugie w tym tygodniu, a czas teraz odkryć już ostatnią kartę. Z piątego na pierwsze, Milky i David Guetta i Just The Way You Are.

No nie wierzę, że sobie nie podśpiewywaliście w ten sposób. Milky, David Guetta, Just The Way You Are, to numer 1 30 Meloradia, wasz ulubiony numer w tym tygodniu i mnie to wcale nie dziwi, bo też mi po głowie cały czas chodzi. A po głowie chodzi mi też Before przed dobrym Melo, z tym za chwilę startujemy, będą najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Meloradia. No a po 21 pamiętajcie, startujemy z Sunrise On Air.

to promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już dziś po 22 tylko w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania. To musi być Forting.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
5: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

No i mamy 20, no to co, lecimy z Biforem przed dobrym Melo, zanim naszą antenę przejmą gorące sety, no to czas na najlepsze remiksy hitów, które znacie z anteny Melo Radia. Sony Fodera w remiksie od Lukasa Estrady. Think About Us, to na początek. Tupychu, siemano, no i szykujcie się na wasze dobre Melo razem z nami. When your head's

najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Meloradia. To jest właśnie Before przed dobrym Melo. Takie smaczki wam dajemy. To Dive Into Me, Alok i Khalid w remiksie od Hypatona. 13 minut po 20. A jak piątkowy Before, no to oczywiście też przypominajki imprezowych sztosów sprzed lat. No a to jest numer po polsku, rapowy, który i dobrze brzmiał w dniu premiery. Teraz. Jeszcze za 50 lat pewnie będziemy się do niego bujać. Nieśmiertelny klasyk międzypokoleniowy. Jego historia sięga roku 2003. No już przynajmniej wiem, co moja mama na porodówce słuchała. No i są tacy, którzy mówią, że ten numer był przełomowy dla całego polskiego rapu, no bo udowodnił, że rap może powstawać nie tylko w Warszawie, dlatego że grupa, która go stworzyła, pochodzi z Płocka. No to co? Ja może po prostu zagram początek i już wszyscy będą wiedzieli, o co chodzi. 1.8L. I jak zapomnieć tego sztosa, tego klasyka? Przypominamy wam w Biforze przed dobrym Melo.

0: Plastik is fantastic. Teraz czas na gorącą nowość. Najlepszy drop nowych hitów w Melo. DJ DM, czyli Daniel Majewski, gość, który otworzy tegoroczny Sunrise Festival, przygotował coś dla swoich hejterów. No bo po ogłoszeniu tego pojawiło się bardzo dużo spekulacji, ataków w jego stronę, no i stwierdził, że odpowie najlepiej jak tylko się da, czyli muzyką. Zaprosił do studia Kizo, no i panowie razem nagrali numer Paris Hilton. No zresztą DM teraz wam o tym sam opowie.
1: Dobry wieczór wszystkim, z tej strony DJ DM. Witam wszystkich słuchaczy najlepszego radia w Polsce, jakim bez wątpienia jest Melo Radio, które to już za kilka chwil będzie miało okazję zagrać całkowicie premierowo mój najnowszy numer, który wydaliśmy razem z Kizo. Paris Hilton, bo tak nazywa się ten numer, to połączenie naszych dwóch światów, czyli rapu i muzyki elektronicznej, a takie połączenie nie zdarza się zbyt często, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Jest to numer wyjątkowy i jakbym miał go podsumować jednym krótkim zdaniem, to powiedziałbym 3 razy H, czyli Hilton od hejtu do hitu. Słuchajcie, Melo Radia, a oto premiera. Zapraszam.

takich najlepszych remiksach. Gramy wam hity, które znacie z anteny Meloradia. To Bless i Kisses. Wersja od Maludzi. Podkręcamy tempo w biforze przed dobrym Melo, a jak piątkowy bifor, to i przypominajki sztosów sprzed lat. No i tym razem zaglądamy wstecz o 9 lat, do roku 2017. Wtedy Calvin Harris, Katy Perry i Pharrell Williams połączyli siły, co było dość interesujące, no bo w 2011 roku Calvin Harris i Katy Perry mieli bifa. Harris miał wystąpić w trakcie trasy Katy Perry, ale to odwołał, no i się trochę posprzeczali. Dopiero kilka lat potem spotkali się gdzieś tam na gali Oscarów. Chyba złość już była mniejsza, no bo Calvin powiedział: ej Katie, no mam coś, weź posłuchaj. No i Katie stwierdziła: dobra, no to siądźmy do tego kawałka razem. No i tak oto wyszedł ten numer. Feels, Calvin Harris, Pharrell Williams i Katy Perry. Przypominamy ten numer, to jest piątkowy bifor przed dobrym Melo. 20:42 na zegarach.

Solo Dance. Takie sztosy sprzed lat przypominamy wam w Biforze przed dobrym Melotrock 2016. A co ciekawe, za wokal w tym numerze odpowiada przyjaciółka. Przyjaciółka przyjaciół Martina Jensena. Jeszcze ciekawiej. No widzicie, warto jest mieć ze znajomymi i znajomych dobre kontakty. A za chwilę 21 i startujemy z Sunrise on Air.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach centrum.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy.
3: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

No i mamy piątek, mamy godzinę 21, jest też Sunrise on Air. To już taka nasza nowa tradycja, że o tej porze gadamy sobie o tym, co wydarzy się w tym roku w Kołobrzegu. Słuchamy muzy od artystów, którzy na Sunrise Festiwale zagrają. No i przede wszystkim mamy dla was masę wlotek na to wydarzenie. Dziś przyniosłem ze sobą 3 podwójne wejściówki na niedzielę, na drugi dzień sierpnia. Wtedy to między innymi odbędzie się w History of Sunrise Festival. DJ Chris i przyjaciele zabiorą nas w magiczną podróż, a żeby móc to przeżyć razem z nami, no i zgarnąć zaproszenie, no to wbijajcie na WhatsAppa Mello Radia, no i nagrywajcie głosówki. Co najbardziej szalonego zdarzyło wam się na imprezie, festiwalu, no i dlaczego akurat najbardziej lubicie to wspomnienie? Czekam na wasze najbardziej crazy historie. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. A już teraz gram. Sandra Rowe to polska DJ-ka i producentka, która zagra w tym roku na Sunrise Festival na Yellow Stage. Sunrise on Air.

0: dźwięki od tej pani lubią nie tylko w Polsce, gra też w Stanach Zjednoczonych czy na festiwalach w Hiszpanii i Szwecji. To set od Sandry Ro. Ona wystąpi na Sunrise Festiwale pierwszego dnia na Yellow Stage. No i coś mi się wydaje, że to będzie prawdziwa petarda. A komu są potrzebne wejściówki na Sunrise Festival?
1: Sunrise on Air w Meloradio.
0: No bo tak się składa, że mamy takie trzy podwójne. Na ostatni dzień zabawy w Kołobrzegu, no to czas rozdać pierwszą. Zapytałem, jakie macie najbardziej crazy wspomnienie z jakiejś imprezy i festiwalu i dlaczego tak najbardziej je lubicie. No i wysyłacie głosówki na WhatsAppie Meloradia. Adam?
2: Hej, z tej strony Adam. Chyba najbardziej szalonego kiedyś, co zrobiłem na imprezie, bo

0: zbieranie kubków kaukcyjnych i oddawanie ich. Ludzie po prostu je wyrzucali na imprezie, my je zbieraliśmy i mieliśmy za darmo picie. Chyba to było takie szalone.
1: No i bardzo proszę, chłop odkrył system kaucyjny, zanim to było modne. Adam, to właśnie ty zgarniasz pierwszą podwójną wlotkę na ostatni dzień Sunrise Festival, a my teraz wracamy do Sandry Rowe. To jej set na antenie Meloradia, ale wlotki spokojnie jeszcze będą.
2: To jest Sunrise on Air w Meloradio.

0: Ta dziewczyna nie pierwszy raz zagra na Sunrise Festival. Sandra Ro, jej set w ramach Sunrise On Air w Meloradiu. No to mega, mega, mega, mega zdolna artystka. Na swoim koncie ma świetnie przyjęte wydawnictwa, w tym debiutancką epkę z wysokim miejscem na liście Beatport. No a ja mam jeszcze kilka wejściówek na Sunrise Festival.
1: Sunrise On Air w Meloradiu.
0: A konkretnie dwie podwójne na ostatni dzień. Czas rozdać kolejną. Zapytałem, jakie macie najbardziej crazy wspomnienie z jakiejś imprezy i festiwalu i dlaczego akurat je najbardziej lubicie. No i cały czas przychodzą głosówki. Ola, dawaj.
2: To wtedy, gdy był zimowy wieczór, poszliśmy ze znajomymi do klubu. Ja byłam wtedy po całym dniu pracy, a że pracowałam od 5 rano, więc byłam padnięta. Poszłam do toalety i na niej zasnęłam. Po czym obudziłam się, gdy klub już był całkowicie zamknięty, bez kluczy, bez portfela, bez możliwości zabrania czegokolwiek z szatni. Na szczęście zlitował się nade mną jakiś taksówkarz i dał mi zadzwonić do mojego męża, który smacznie sobie spał w domu.
0: No to co to była za impreza, że ty w trakcie jej zasnęłaś? Na Sunrise Festival na pewno oka nie zmrużysz, podwójna wejściówka.
1: Sunrise On Air w Meloradiu.
0: W tym momencie leci do ciebie. To jest Sunrise On Air w Meloradiu, a ja mam jeszcze jedną taką podwójną wejściówkę. Wciąż możecie wysyłać głosówki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl, a my wracamy teraz do dziewczyny, która zagra na Sunrise Festival. Sandra Rowe, jej set.

0: Tak będzie brzmiał Kołobrzeg już w te wakacje. To Sunrise on Air na antenie Meloradia. Oprócz genialnych scen, dziesiątek artystów, no i niesamowitego klimatu, warto przypomnieć, że na miejscu czeka też Sun City. No to głównie miejsce dla tych, którzy będą tam spali, ale jeśli tam będziecie, to czeka na was również zaproszenie na oficjalne preparty Sunrise Festival już w czwartek, dzień przed rozpoczęciem. No jest to niezła opcja, przyznacie. A ja mam dla was ostatnią na dziś podwójną wlotkę na ostatni dzień Sunrise Festival.
1: Sunrise on Air w Meloradio.
0: Zapytałem już jakiś czas temu, jakie macie najbardziej crazy wspomnienie z jakiejś imprezy, festiwalu, no i dlaczego akurat to, no i nagraliście masę głosówek na WhatsAppie, za każdą bardzo dziękuję, ale niesamowicie mnie ujęła głosówka od Uli.
2: Hej, jedna z najbardziej szalonych sytuacji, która mi się przydarzyła, było to zgubienie torebki na imprezie. Finalnie szukałam jej na następny dzień. Okazało się, że jej nie było w klubie. I nagle randomowa dziewczyna napisała do mnie na Messengerze, że znalazła tą torebkę w restauracji.
0: No i bardzo proszę, no to teraz pilnuj swojej torebki, bo będziesz miała na czym. Pakuj się, będziesz na ostatnim dniu Sunrise Festival. Podwójna wlotka leci do ciebie, a do was już teraz leci dziewczyna, która zagra na Yellow Stage pierwszego dnia tej imprezy. Sandra Rowe i jej set.

Yellow Stage. To miejsce, w którym zagra ta dziewczyna na Sunrise Festival już tego lata, już 31 lipca właśnie Sandra Rowe tam będzie. A uwierzcie, ta scena jest naprawdę mocna, będzie tam sztos za sztosem, a wy na Sunrise Festival też możecie się pojawić. Uważnie słuchajcie Melo, no bo wiem, że wlotek mamy dla was naprawdę bardzo dużo. A my już za chwilę startujemy z tym, przed czym przez cały wieczór robiliśmy Before. Dobre Melo, no i sety od najlepszych z najlepszych. Jest to na początek, a cały line-up znajdziecie na naszych storkach na Instagramie Meloradia. Szalejcie tego wieczora. Pychu, elo, dzięki za...

0: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocin 5 plus 5 za 5 groszy z delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy ekspres los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Po reklamie.
6: Meloradio Słupca na 102,9 FM.
7: Into a universe where dance music knows no boundaries.

Technology Reboot.

promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to mój.

0: browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: O reklamie. Autopromocja.
2: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A,

0: casting, sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła lato mija, ja niczyja.
1: Konrad Straczek, zapraszam.
2: Autopromocja. Meloradio Słupca na 102,9 FM.

0: autopromocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

I don't know.